na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Polska Opole.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Polska Opole News.
1: Dorota Sań, 600 ton masy bitumicznej, tyle każdego dnia wylewają budowlańcy na najazdach estakady koło obwodnicy. Wielka akcja potrwa jeszcze ponad tydzień. Budowa zakończy się we wrześniu, a budowa mostu w części zdrojowej Głuchołaz ruszy dopiero w przyszłym roku. Na razie jest tam wojskowa przeprawa. Stary most zniszczyła powódź i trzeba było go rozebrać.
0: SK Opole.
1: Pora na nasz kącik ornitologiczny, opolski i zaskakujący. Jest z nami Łukasz Bernik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i nie padnie pytanie, czy w Opolu są mewy, czy rybitwy. Nie czas na miejskie legendy. Czas teraz ptaków, które niestety znikają. W zastraszającym tempie maleje liczba wróbli, ale też gawronów. Przez wiele lat zamieszkiwały wyspę Bolko. Teraz trzeba mieć szczęście, żeby je spotkać.
2: No chcemy zobaczyć, jaka jest obecnie liczebność, choćby orientacyjna. No jeżeli chodzi o gawrona, no to jesteśmy w stanie dość dokładnie go policzyć. Myślę, że udało nam się znaleźć większość, jeżeli nie wszystkie gniazda tego gatunku. Większość znajduje się bodaj na terenie Śródmieścia i Starego Miasta. Są też na Nadodrzu, natomiast w wielu częściach Opola tego gatunku jako lęgowego raczej nie ma, bo zimą oczywiście gawronów jest więcej i przez to też niektórzy wysnuwają błędny wniosek, że jest to ptak u nas liczny. Owszem, on jest w miarę liczny jako ptak przelotny, zimujący, choć też tych zimujących jest mniej niż kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o populację lęgową, no to mamy do czynienia z bardzo dużym spadkiem. W 2020 roku gawron trafił na czerwoną listę ptaków Polski właśnie w związku z tym spadkiem, który w ciągu 15 lat przed 2020 rokiem wyniósł 57%. To jest naprawdę dużo. Mówimy, powtarzam, o ptakach lęgowych gniazdujących u nas. No i jest to dość niepokojące. No i warto liczebność gawrona monitorować. Jeżeli chodzi o dzierlatkę, to też jest ptak no, raczej zmniejszający liczebność, ginący na Śląsku. W Opolu wciąż jeszcze występujący. No i chcemy właśnie ustalić, gdzie on jeszcze występuje, ile mniej więcej mamy tych stanowisk. No natomiast no, jest to ptak dość rzadki i był też dosyć rzadki, kiedy zaczynają obserwować ptaki jakieś 15 lat temu, bo zdaje się, że wyraźny spadek nastąpił pod koniec ubiegłego wieku. Już tak mniej więcej w latach 80-tych, 90-tych, nawet wcześniej już było widać, że dzierlatki jest coraz mniej. No i no też warto co jakiś czas sprawdzać, ile jeszcze tych ptaków zostało. No nie wiem, czy możemy coś z tym zrobić, tym bardziej, że dzierlatka no, lubi takie siedliska, które niekoniecznie są bardzo bogate przyrodniczo i których niekoniecznie chciałbym widzieć dużo w Opolu, natomiast jest to bardzo fajny ptaszek z długim czubkiem, którego bardzo przyjemnie się obserwuje, więc no, fajnie, że jeszcze występuje i nawet jeżeli w Opolu będzie choćby kilka par, no to jest to coś, z czego można się cieszyć.
3: To zanim przejdę do dzierlatki, to jeszcze bym na chwilę chciała wrócić do gawrona naszego. Wspomniałaś, że kilka stanowisk jego jest w Opolu. Ile mniej więcej?
2: Tak, mówiąc z pamięci, no to będzie chyba około 10 różnych stanowisk i tutaj trzeba podkreślić, że gawron gniazduje przede wszystkim kolonijnie. Rzadko można znaleźć pojedyncze gniazda i to też zazwyczaj są gniazda, które są w niedużej odległości od jakichś większych kolonii. No w Opolu te kolonie obecnie są małe. Jeszcze jakiś czas temu, no nie powiem dokładnie kiedy, ale myślę, że około 15-20 lat temu, zdaje się, że kolega Maciek Kowalski to mówił, że było w samym parku nadodrzańskim około 400 par, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no teraz tam są zaledwie 4 gniazda, a w całym Opolu to będzie poniżej 60 par, bo naliczyłem 62 gniazda, przy czym jedno jest zajęte przez uszatkę, jedno przez grzywacza, co najmniej jedno chyba jest porzucone. Znajduje się w kolonii, ale nie widziałem na nim ptaków, więc no od tej liczby gniazd jeszcze warto chyba odjąć kilka par, więc myślę, że możemy założyć, że bo większość miast oczywiście jest zajęta, ale możemy założyć, że to jest trochę poniżej 60 par. Lata temu, kiedy liczyłem w Opolu Gawrony, no to wyszło mi około 130 par, czyli duża różnica. W 2015 roku no, na terenie samej Pasieki to było ponad 120 gniazd. Więc no, różnica jest duża, spadek jest zauważalny. W pewnym stopniu wiąże się to pewnie ze zmianami klimatycznymi. Wygląda na to, że gawron jest na nie dość wrażliwy. No i oczywiście są też inne czynniki. Przez lata na przykład niszczono gniazda gawrona. Pozwalało na to nasze prawo, znaczy wciąż pozwala, bo gawron jest objęty ochroną częściową, czyli ścisłą poza granicami miast, ale właśnie w granicach miast można uzyskiwać zezwolenie od regionalnych dyrekcji ochrony środowiska na niszczenie. No, wydawano też nawet zezwolenia na zabijanie ptaków, no bo gawrony były i przez wielu pewnie wciąż są postrzegane jako dość uciążliwe sąsiedztwo. Przez to, że kraczą, że wiadomo, no, zdarza się im zabrudzać ławki, czy czasami nawet może czyjąś odzież. Natomiast myślę, że to jest kwestia podejścia, bo gdybyśmy na gawrony spojrzeli inaczej, dostrzegli też w nich interesujące, inteligentne ptaki, których jest coraz mniej, raczej szukalibyśmy rozwiązań. Na przykład okresowo można by montować jakieś zadaszenia pod koloniami, tak żeby gawrony nie brudziły tego, co wolelibyśmy zachować w czystości. Więc no, kluczowa jest zmiana w mentalności. No, też obserwuję gawrony zimujące. Odczytałem sporo obrączek. Dużo tych obrączek było założonych w Czechach ptakom, które tam zimowały. Niekoniecznie stamtąd pochodzącym, raczej pochodzącym na przykład z Polski, czy ze wschodu, między innymi z Rosji. No i koresponduje też z czeską centralą, stacją obrączkarską. No i od jej kierownika wiem też, że jest również słabo z ptakami zimującymi, że też obserwują ich coraz mniej, między innymi w związku z łagodnymi zimami. Gawrony pewnie nie mają też motywacji, żeby lecieć tak daleko.
3: Czyli gawron bardziej lubi zimę, a w Opolu zima wiemy jaka jest, że często jednak tego śniegu nie ma i nie ma, czyli tych warunków dla nich dobrych, atmosferycznych.
2: To znaczy on oczywiście nie będzie gniazdował zimą, natomiast zimą widujemy ich więcej, dlatego że przylatują do nas ptaki z północnego wschodu, właśnie między innymi z Rosji. Raz nawet udało mi się wypatrzyć gawrona z rosyjską obrączką, ale niestety nie odczytałem całego numeru. Szkoda, ciekawe skąd dokładnie był, bo Rosja to jest duże terytorium przecież. Natomiast potem duża część tych ptaków wraca jednak na swoje lęgowiska na wschodzie. Część zostaje. Część to w ogóle są ptaki, które stąd pochodzą. Coraz więcej naszych gawronów zimuje, jeżeli nie w Opolu, to stosunkowo niedaleko.
3: Rozumiem, czyli gawron jakie warunki najbardziej lubi, któremu najbardziej sprzyjają, żeby gdzieś właśnie był?
2: No przede wszystkim gawrony występują raczej w miastach. Oczywiście są też kolonie właśnie w parkach wiejskich, parkach dworskich. Natomiast zdaje się, że przynajmniej w naszym regionie, w naszym województwie raczej są to ptaki, które gnieżdżą się blisko człowieka.
3: A czym właśnie wyróżnia się takie gniazdo gawrona? Jakby ktoś teraz wyszedł i stwierdził, że chyba wydaje mu się, że to jest to gniazdo i chciałby je do Państwa przesłać, abyście potwierdzili lub sprawdzili, czy faktycznie tych gawronów jest więcej czy mniej?
2: No, oczywiście można się z nami skonsultować i wysłać jakiekolwiek gniazdo, które może być gawrona w ocenie obserwatora. No, nie są to małe gniazda na ogół, choć też zauważyłem, że niektóre gawrony odwiedzają takie dosyć skromne gniazda w porównaniu choćby z sąsiadującymi. Natomiast na ogół są to stosunkowo duże gniazda, zbitki gałęzi, dosyć wysokie.
3: A Czym się wyróżnia gawron właśnie? Bo w sumie nie ukrywam, że ja tych wszystkich ptaków tak dobrze zapewne jak ty nie rozpoznaję.
2: No najłatwiej poznać jest dorosłe ptaki. Znaczy wszystkie powinny mieć przynajmniej częściową łysinę u nasady dzioba. I to jest cecha charakterystyczna, czyli całkowicie czarny ptak. Wiadomo, słońce oczywiście może się mienić, opalizować. Natomiast bardzo charakterystyczną cechą jest łysina, nieopierzona nasada dzioba. Takie wyraźne, z daleka rozjaśnienie.
3: Ale tutaj też właśnie mówiliśmy, że poszukujecie też dzierlatki i że no i populacja też spada w Opolu. Czy już wiadomo właśnie, jak bardzo spadła ta populacja?
2: No przyznam, że nie odświeżyłem sobie liczebności. Jakiś czas temu, no dobrych, chyba już ponad 10 lat temu inwentaryzowała dzierlatkę, jeżeli dobrze pamiętam. I ona na pewno była wtedy trochę bardziej rozpowszechniona. Występowała w miejscach, w których obecnie jej raczej nie ma. Natomiast no wciąż jest w co najmniej dwóch częściach Opola, no i chcemy się przekonać, czy są jeszcze inne stanowiska. No w rejonie Gosławic, Czarnowąsach, czy może już Brzeziu, w tamtej okolicy. No i może być też w Półwsi. No zobaczymy, czy występuje jeszcze w kolonii gosławickiej. Kiedyś była nawet dosyć liczna, ale to lata temu, na osiedlu Armii Krajowej. No obecnie nie jest tam widywana. No, są też miejsca, które za bardzo się nie zmieniły, ale dzierlatka jednak się wycofała i czynniki też mogą być różne. To może być zbyt częste koszenie, bo dzierlatka jest ptakiem gniazdującym na ziemi. To jest też presja drapieżników, między innymi kota domowego.
3: No i właśnie tutaj zapobiegamy wyginięciu dzierlatki w Opolu. Z tego, co już wiemy, czyli szukamy gawrona na górze, a dzierlatki, czyli trzeba szukać pomiędzy swoimi nogami, tak? Podczas spacerów?
2: Tak, no dzierlatka nie jest bardzo płochliwym ptakiem, więc może nam nawet czasami wyskoczyć z podłóg. Oczywiście na odpowiednim terenie, na przykład na trawniku, czy na jakimś placu budowy, w miejscu, gdzie ma powstać wkrótce nowe osiedle. No i warto dodać, że właśnie dzierlatki lubią takie niekoniecznie atrakcyjne dla nas miejsca, niekoniecznie takie, w których widzimy ostoje przyrody, bo dzielatka jest gatunkiem stepów półpustyń, który jakiś czas temu poszerzył zasięg. No i pojawił się u nas w siedliskach, które trochę te pierwotne siedliska przypominały, czyli odpowiednie uprawy, intensywnie użytkowane pola, dlatego też nie ma za bardzo dzierlatki na wschodzie Polski, z tego co wiem, bo tam raczej dominują uprawy ekstensywne, no lepsze dla przyrody, ale no, akurat dla dzierlatki niezbyt korzystne. No i zdaje się, że dzierlatka też zwiększyła liczebność w XIX wieku w związku z boomem przemysłowym. Pojawiło się dużo zakładów, rozległych placów, no i tam też dzierlatka się odnajdowała.
3: A czym się właśnie wyróżnia dzierlatka? Bo może kiedyś skakała lub przelatywała koło mnie, a ja nigdy na nią nie zwróciłam uwagi.
2: No, dla laika to może być po prostu wróbel. No, zazwyczaj nieduże ptaki, zwłaszcza małobarwne, czyli szarawe, brązowawe, są wróblami. Natomiast dzielatka no, jednak wygląda inaczej. Przede wszystkim zupełnie inaczej się porusza. Wróble raczej podskakuje, a dzielatka przebiera nóżkami. Zazwyczaj szybciutko przebiega. No i ma przede wszystkim bardzo charakterystyczny czubek. Bardzo długi, dłuższy niż skowronek. No i ma zupełnie inny dziób niż wróbel. Wróbel ma raczej krótki dziób, bardziej typowy dla ziarnojadów. Oczywiście może też polować na owady. Natomiast to jest właśnie ten dziób, który kojarzymy z ziarnojadami. No, dzielatka też oczywiście lubi ziarna, ale ten dziubek ma już wyraźnie dłuższy. I co jeszcze warto dodać? No też to zmniejszenie liczby, zmniejszenie populacji dzielatki może wiązać się z tym, że no troszkę zmieniliśmy tryb życia, nie ma już powozów konnych. No i też też jest jeden z czynników, które wpłynęły na zmniejszenie populacji zarówno dzielatki, jak i wróbla, czyli mniejsza dostępność końskich odchodów z ziarnami, ale też różnych odpadów, które teraz raczej pakujemy.
1: Naszym i waszym gościem był Łukasz Berlik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Ornitolodzy od lat też alarmują, że coraz mniej u nas wróbli. W całym kraju w ciągu 10 lat było ponad 1,5 miliona par lękowych. W Opolu jeszcze ich sporo na Habrach czy Malince, gdzie urzędują w krzakach. A jeśli wybieracie się na spacer, to patrzcie też pod nogi, może spotkacie dzierlatka. Prześlijcie przyrodnikom fotkę, gawrona też, i pomóżcie im namierzyć tych skrzydlatych sąsiadów. A skoro o sąsiadach mowa, towarzystwo regularnie organizuje spacery ornitologiczne, które cieszą się bardzo dużą popularnością, i bywa, że trzeba na szybko organizować drugiego przewodnika i rozdzielić towarzystwo na dwie grupy. Takie spacery odbywają się nie tylko w Opolu, oni jeżdżą po całym województwie i zabierają kolejnych podglądaczy.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, ale potrafi wciągnąć na długie godziny. Kostka Rubika ma też swoje polskie oblicze. O tym, jak wyglądają zawody, kto króluje wśród światowych mistrzów układania i jak zacząć swoją przygodę, opowie nasz gość Karol Zakrzewski, delegat Światowej Organizacji Speedcubingu. Jak zaczęła się twoja przygoda z kostką Rubika?
4: Zaczęła się dość standardowo. W pierwszej klasie liceum udałem się na wyjazd do Głuchołazów. Tam poznałem dwóch moich kolegów z klasy, którzy okazało się, że są bardzo dobrzy w układaniu. Układali w okolicach 30 sekund, a nawet poniżej. Wtedy wydawało mi się, że to jest prędkość światła i bardzo mi to zaimponowało. Już kilka lat wcześniej miałem w domu taką kostkę Rubika mega tandetną i przypomniałem sobie o tym, jak właśnie spotkałem tych kolegów, poznałem ich bliżej. Jak wróciłem z wyjazdu, to też sobie zakupiłem kostkę. Zajęło mi chyba tydzień nauka z poradnikiem z YouTube'a i od tamtego czasu regularnie jeżdżę na zawody. Na pierwsze zawody w ogóle pojechałem z tymi kolegami, których poznałem, którzy mnie wkręcili. Oni nie byli aż tak to wkręceni, po prostu nauczyli się i czasami sobie pokładali, ale nie mieli takiej motywacji, żeby jeździć regularnie na zawody. Oni mają chyba tylko kilka zawodów, a ja mam już ponad 200.
5: No, to bardzo ładna liczba. A powiedz mi, na jakiej kostce ty w ogóle najczęściej układasz? No bo tych rodzajów, jak wiemy, jest tutaj mnóstwo.
4: Jestem, można powiedzieć, wszechstronny, ale moją główną konkurencją jest układanie tej klasycznej kostki Rubika, tylko że jedną ręką. Oczywiście w tej klasycznej kostce Rubika dwiema rękami też jestem całkiem dobry. Często zdobywam medale na zawodach w tej konkurencji, ale no, wszystkie tytuły takie najważniejsze mam właśnie w układaniu kostki jedną ręką. Jestem z wicemistrzem Europy z 2018 roku właśnie w tej konkurencji, trzykrotnym mistrzem Polski oraz miałem też rekord Polski raz w 2023, to było ułożenie 7,5 sekundy.
5: No to robi naprawdę wrażenie. A powiedz mi, jak długo zajęło ci dojście do takiej perfekcji, czyli żeby ułożyć jednak w 7 sekund tę kostkę, to naprawdę trzeba troszeczkę chyba ćwiczyć.
4: No tak naprawdę prawie 10 lat mi zajęło pobicie tego pierwszego rekordu, 7,5 sekundy, ale do takiego poziomu już układania 12-13 sekund zajęło mi 2,5 roku. Już w 2016 miałem średnią w okolicach 12 sekund, no i niestety od tamtego czasu już nie zrobiłem znacznego progresu. No, czasami się po prostu dobija do takich własnych szczytów umiejętności i ciężko jest przebić się i robić jakikolwiek progres ponadto.
5: No ale łatwo jest zacząć. Co byś powiedział osobie, która teraz dopiero zaczyna swoją przygodę z kostką Rubika? Co powinna zrobić?
4: To zależy, jakie kto ma ambicje, motywacje i dlaczego w ogóle sięga po kostkę. Jeżeli ktoś chce po prostu się dobrze z nią bawić, samo układanie kostek już jest na tyle przyjemne, bo sprzęt poszedł na tyle do przodu, że samo układanie, kręcenie już jest przyjemną czynnością, no to myślę, że każdego można zachęcić bez problemu, żeby się nauczył. Bez problemu każdy z poradnikiem jest w stanie się nauczyć w kilka lub kilkanaście dni ewentualnie. Jak się układa, już do czasów poniżej minuty można zejść w niecały miesiąc. Jeżeli ktoś jest naprawdę ambitny i celuje w jakieś tytuły, w jakieś rekordy, no to ciężko jest uzyskiwać tytuły w tych takich głównych konkurencjach, takich popularnych, jeśli się zaczyna mając 20 lat i więcej. Przykładowo rekordzista świata z Chin, Yi Heng Wong, ma 10 lat i zaczął układać chyba w wieku 4 czy 5 lat. Był ciągle pod okiem trenerów doświadczonych. Mama też go ciągle motywowała do tego, no i aktualnie jest praktycznie nie do prześcignięcia. No i on nie jest jedynym takim odosobnionym przypadkiem. Cała czołówka praktycznie zaczynała w wieku około 10 lat lub mniej, lub więcej, coś takiego. Jeżeli ktoś jest ambitny i ma właśnie już w młodym wieku takie ambicje, to przy przyszłość stoi przed nim otworem.
5: Ale to myślisz, że jak ktoś jest młodszy, to jest mu na przykład łatwiej to wszystko wypracować niż osobie dorosłej, która na przykład też by chciała teraz rozpocząć taką swoją przygodę?
4: Zdecydowanie łatwiej jest osobom młodym ze względu na jeszcze nie do końca ukształtowany umysł, palce. Palce wtedy lepiej się przystosowują, jeśli w trakcie rozwoju mają właśnie do czynienia z kręceniem kostką. No i tak samo też sam czas. Dzieci z reguły mają więcej czasu niż dorośli ze względu na ilość obowiązków, dlatego dużo czasu w połączeniu z tą zdolnością do przyswajania nowych rzeczy sprawia, że młodzi są o wiele bardziej potencjalnie, mają większą szansę, żeby uzyskiwać najlepsze wyniki na świecie.
5: Ale to wystarczy nauczyć się jakichś algorytmów, czy jednak jest to bardziej skomplikowane?
4: Może niewiele bardziej skomplikowane. Ja bym tutaj wymienił trzy rzeczy. Trzeba się uczyć algorytmów, trzeba dużo układać i stosować taki look ahead, czyli połączenie wykorzystywania algorytmów z szybkim układaniem, tak żeby nie robić serii wykonania na przykład 10 ruchów i później pauza, kolejne 10 ruchów pauza, tylko żeby te serie były praktycznie nie przedzielone żadnymi pauzami, żeby te pauzy nie przedłużały niepotrzebnie ułożeń. Na przykład ten Yiheng Wong, o którym wspomniałem, on potrafi zaplanować prawie całe ułożenie już na etapie oglądania kostki przed wystartowaniem czasu, więc jeśli on już ma zaplanowane całe ułożenie, to potrafi wykonać te wszystkie ruchy bez żadnej pauzy tak naprawdę.
5: Ale to bardzo się różni w zależności od rodzaju kostki?
4: Na pewno. Są kostki typu 2x2, Pyraminx, East Cube, gdzie topowi zawodnicy praktycznie 90% ułożeń wszystko przewidują w czasie oglądania kostki. Ale kostki takie jak 6x6, 7x7, no tam już nie ma opcji, żeby przewidzieć wszystko, to już są setki ruchów do wykonania w trakcie całego ułożenia. No i tam się zapamiętuje jeden z pierwszych etapów, a później już się wykonuje intuicyjnie to, co trzeba robić po prostu krok po kroku.
5: A zdarzyło Ci się uczyć jakieś osoby właśnie od podstaw, jak działać z tą kostką Rubika i jak się z nią obchodzić?
4: Tak, mam na swoim koncie kilkunastu uczniów, nawet byłem nauczycielem w takiej, trenerem bardziej, w szkole speedcubingu. Już nie jestem tam trenerem, ta szkoła dalej funkcjonuje, naprawdę są tam dobrzy trenerzy, więc jeżeli ktoś jest ambitny, to naprawdę może z tego skorzystać.
5: A na Opolszczyźnie, w Opolu, są takie miejsca, w których właśnie można rozwijać to swoje zainteresowanie dotyczące kostki Rubika?
4: Niestety nie. Speedcubing jest na tyle rozproszonym hobby, że istnieje mało takich stacjonarnych klubów, takich miejsc, gdzie można się uczyć. Na pewno jest coś takiego w Gdańsku, gdzie jest to duże miasto, więc niektóre szkoły dogadały się z trenerem speedcubingu, Ruby Trenerem, który ma też kanał na YouTubie, jest dość rozpoznawalny. Ma bardzo dobry poradnik do układania kostki, który polecam. Jeżeli ktoś chce po prostu sięgnąć pierwszy raz po kostkę, to jest bardzo dobry poradnik, żeby bez takiej zbędnej nauki na fajnych skojarzeniach się nauczyć, to jest bardzo dobra opcja. No i tak jak wspomniałem, jest to rozproszone hobby, więc mało jest takich miejsc, gdzie można przyjść i się nauczyć. Te szkoły, o których wspomniałem, tak Key for Fun i Ruby Trener, oni uczą zazwyczaj zdalnie, czyli łączą się z uczniem przez Discord, przez jakiś komunikator. To się odbywa wszystko z kamerką, żeby nie tracić czasu na dojazdy i bez zbędnych kosztów.
5: A na Opolszczyźnie w ogóle układanie kostki Rubika jest popularne?
4: Wydaje mi się, że nie tak bardzo jak na przykład w sąsiednim Górnym Śląsku. Ja z Opolszczyzny znam może kilku takich speedcuberów, którzy jeżdżą regularnie na zawody. Może to wynika z tego też, że na Opolszczyźnie zawody odbywają się 2 razy w roku i są dość małe. Oczywiście jest szansa na organizację większych zawodów, ale to też nikt chce nic obiecywać, bo może to nie wypalić po prostu.
5: A jak wyglądają rekordy w Opolu, w Polsce, na świecie?
4: No, rekordy Opolszczyzny to dzierżą tak naprawdę dwie osoby, czyli ja oraz Szymon Brzana. Polska ma dość dobry poziom w większości konkurencji. Mamy takiego dominatora większości kostek sześciennych, czyli Tymona Kolesińskiego. On jest mistrzem świata w kostce 5x5. W kostce 3x3, tej klasycznej, jest drugim wicemistrzem świata, więc też jest bardzo, bardzo dobry. Na świecie dominują Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny jeszcze nie tak bardzo, jak myślę, że będą na przykład za 5 lat dominować, ze względu na to, że wkracza to pokolenie tych młodych speedcuberów, którzy pracują już od najmłodszych lat pracują z trenerami i to zaowocuje, myślę, że za kilka lat, że będą już przejmować scenę od Amerykanów.
5: A ty jak wspominasz swoje pierwsze zawody?
4: Moje pierwsze zawody to były Gliwice w 2014 roku. To były zawody dniowe, ale pojechałem tylko na jeden dzień. Wystartowałem w kilku konkurencjach. Uzyskałem średnią 18 sekund w tej klasycznej kostce Rubika. I w kosty 5x5 na przykład pobiłem moje życiowe rekordy, których nawet nie miałem lepszych w domu, więc byłem bardzo podekscytowany, że rekordy osobiste można bić nawet na zawodach. No i to był taki dobry boost, dobry taki power do jeżdżenia na kolejne zawody.
5: A stresowałeś się? Jaką radę dałbyś teraz osobom, które właśnie wybierają się na swoje pierwsze zawody?
4: Ja na pierwszych zawodach trochę się stresowałem, ale tak naprawdę ten stres dalej mi towarzyszy, zależnie od konkurencji, zależy od tego, jak mi zależy na danej rundzie, na danych zawodach. Na przykład na tych zawodach się o wiele mniej stresuję niż na przykład na Mistrzostwach Polski, w których regularnie uczestniczę. A rada dla osób, które zaczynają jeździć na zawodach? Na pewno trzeba być skupionym na swoich ułożeniach. Można sobie na przykład słuchać jakiejś muzyki przed ułożeniami, czytać coś, rozmawiać z sędzią. Jest dużo technik, które starają się właśnie nie myśleć o tym stresie, nie myśleć o tym ułożeniu. Też różne są podejścia do niektórych konkurencji. Należy mieć różne podejścia. Nie ma uniwersalnej metody, trzeba po prostu eksperymentować.
5: Co najbardziej Cię wciągnęło? Właśnie ta logika, szybkość. Co jest takiego najbardziej dla Ciebie fascynującego w układaniu tej kostki?
4: Wymieniłbym kilka rzeczy. Na pewno bicie własnych rekordów. Oficjalnie i nieoficjalnie to zawsze jest taka satysfakcja, że coś się pobiło swojego. Tych konkurencji jest dużo, więc jeżeli dana konkurencja nam się znudzi, zdenerwuje, to można sięgnąć po inną i tak w kółko sobie je zamieniać. Co jeszcze mnie motywuje? Na pewno spotykanie ludzi na zawodach. Na zawodach jest bardzo przyjazna atmosfera. Są ludzie też o podobnych zainteresowaniach, więc zawsze jest z kim pogadać. No i też zwiedzanie miast w moim przypadku. Jestem fanem geografii i na swoim koncie mam już pewnie kilkaset miast w Polsce, które zwiedziłem właśnie dzięki temu, że jeżdżę na zawody.
5: No właśnie, lubisz zwiedzać. To w Opolu są jakieś miejsca, w których lepiej Ci się układa bądź gorzej? Na przykład, no nie wiem, idziesz sobie do parku i układasz kostkę Rubika na łonie natury, a może jednak nie ma takich miejsc.
4: Raczej nie zdarza mi się układać kostki w miejscach publicznych, no poza zawodami oczywiście. Raczej to jest takie hobby, które się uprawia w domu. Co prawda jest to widowiskowe i zawsze jak wyciągam kostkę gdzieś, na przykład sobie z kimś siadę, autobusem wyciągnę kostkę, no to często ktoś tam podpyta, ktoś zapyta, ktoś powie, że kiedyś też umiał układać, albo ma syna, który układa. To zawsze jest jakiś ciekawy temat do rozmowy.
5: A masz jakieś swoje rytuały przed układaniem, że na przykład zawsze zaczynasz od tej ścianki albo od tej?
4: Same rytuały, wydaje mi się, że nie mam. Czasami lubię sobie westchnąć, żeby tak odruchowo się odstosować. W sumie nie wiem, czy to ma jakieś zastosowanie. W trakcie ułożeń tą klasyczną kostkę Rubika układam na 6 z dostępnych kolorów, więc jestem dość uniwersalny. Większość speedkeeperów układa na tylko białym albo na białym i żółtym. Po prostu tak uczą na poradnikach, żeby układać biały krzyż i później już to z tym zostają. Nie mówię, że to jest złe. Ja po prostu wolę układać na wszystkich, żeby być elastycznym.
5: A co było najtrudniejsze w nauce w ogóle tych kostek? Bo jak już wiemy, ćwiczysz nie tylko na jednej, ale na kilku. To co sprawiło Ci jednak tę największą trudność?
4: Myślę, że nauka tych dłuższych algorytmów na samym początku, tych, które mają około 10 ruchów. Nauczyć się tak, żeby ich nie wykonywać z kartki, tylko po prostu wdrożyć do pamięci mięśniowej w palcach. Oraz po prostu zrozumienie, jak poruszają się ściany. Na początku, jak niektórzy sięgają po kostkę, to nie mają w ogóle tej wyobraźni przestrzennej na kostce wyszkolonej i muszą naprawdę dużo się z nią pobawić, dużo tak się też pomylić, czasami dużo błędów popełnić, żeby zrozumieć, skąd wynikają. No i właśnie myślę, że ten tydzień to jest dość długo jak na naukę, mi zajęło to tydzień, ale znam osoby, które nauczyły się układać w jeden dzień.
5: A jak w ogóle patrzysz na scenę zawodów tutaj na Opolszczyźnie, to co można byłoby tutaj zmienić, żeby właśnie, nie wiem, było więcej osób zaangażowanych w kostkę Rubika, w układanie jej na czas i w ogóle jak patrzysz na tych zawodników? Czy jest tutaj ich dużo fajnych, dobrych?
4: Może by byli, gdyby tutaj były regularnie zawody. To jest dość poważny problem, zależy dla kogo spytać. Organizacja zawodów to nie jest nic dochodowego, więc chęć organizacji zawodów kończy się na tym, że osoba, która jest młoda, która chciałaby mieć zawody w swoim mieście, na przykład w Opolu, na przykład nie wie, z kim się skontaktować. Jeżeli skontaktuje się ze mną, to raczej uda się coś zorganizować, tylko że w przypadku takich osób ciężko jest wymagać, żeby potrafiły gdzieś pójść, załatwić coś takiego poważnego jak użyczenie sali, wynajem sali, najlepiej po mniejszych kosztach niż rynkowych. No i po prostu takich osób jest mało, ponieważ jeżeli nie ma z tego realnych korzyści materialnych, no to trzeba polegać na tym, że jacyś pasjonaci po prostu będą chcieli poświęcić swój wolny czas, żeby zorganizować zawody i nie mieć z tego żadnych korzyści zarobkowych.
5: A ty masz swój kanał, na którymś na przykład pokazujesz, jak układać kostkę Rubika?
4: Posiadam swój kanał, jest trochę martwy. Mam tam nagrania z zawodów, w zasadzie jeszcze sprzed roku 2020, później już tam nie za bardzo cokolwiek rzucałem. Mam chyba jeden poradnik do układania kostki, mam kilka poradników takich specyficznych już do konkretnych sytuacji na kostce. Zawsze jak ktoś pyta, jak się nauczyć, to odsyłam do poradnika Ruby Trenera, który jest uniwersalny. On jest co prawda dla dzieci, ale no, osoba dorosła też go zrozumie i fajnie sobie zapamięta te skojarzenia, które tam są przedstawione.
0: SK Opole.
1: Moim gościem był Karol Zakrzewski, delegat Światowej Organizacji Speedco Bingo. Może najwyższa pora odkurzyć kostkę i dać jej i sobie drugą szansę, skoro trening czyni mistrza. To wytrenujcie go i wy. Będziemy za was trzymać kciuki. Kostki raczej. Dobra, też spróbujemy.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań, a teraz żegluj. Na Odrze też można. Jest z nami Anna Markuszewska-Łabudzińska z opolskiej drużyny żeglarskiej.
0: SK Opole.
6: Tak, zdecydowanie. Żeglowanie to nie tylko morze, żeglowanie to nie tylko jezioro. Żeglowanie to również rzeka. Mamy niesamowitą rzekę, która jest, mimo że ludziom się wydaje, że nie jest czystą rzeką, oprócz tego, że tutaj pływamy w okolicach samego Opola, czyli na kanale Ulgi i na Odrze, organizujemy też dla młodzieży spływy takie, że płyniemy Odrą do Wrocławia, potem wracamy, płyniemy na żaglach. Niesamowita jest rzeka, ma bardzo mało, jeżeli chodzi tutaj o nasz teren, takiej infrastruktury, która sprzyjałaby żeglarstwu, chociażby jakichś portów, czy jakiegoś zabezpieczenia medialnego, więc można powiedzieć, że jest taka dzika. Tych jednostek nie pływa tutaj u nas bardzo, bardzo dużo, ale dzięki temu jest niesamowita. Człowiek płynie dookoła, ma pola, jakieś krowy się pasą. Co jakiś czas tylko wpływamy do miejscowości, najczęściej musimy się prześluzować, ale śluzy najczęściej są gdzieś tam na obrzeżach, więc właściwie mija się te miejscowości, aż w końcu dopływa się do Wrocławia, więc to jest taki inny sposób poznawania też rzeki, poznawania tej przyrody, która jest dookoła. Mnóstwo ptaków, mnóstwo ryb, no coś niesamowitego tak naprawdę. Ludzie jeżdżą na Mazury, gdzie jest ich bardzo, bardzo dużo, a tak naprawdę Odra mnie osobiście miejscami też takie Mazury przypomina, tylko takie Mazury sprzed lat, kiedy jeszcze nie było tam tak dużo ludzi. Jak ktoś kocha żeglarstwo, to Odra jest pięknym miejscem, żeby to rozwijać.
5: Taki, można powiedzieć, nieodkrytym jeszcze złotem w pewien sposób. Czy jeszcze do was można w ogóle dołączyć?
6: Drużyna przyjmuje dzieci od 10 roku życia, czyli od 4 klasy. Przyjmujemy nowe dzieci we wrześniu i w październiku, ponieważ nasza praca jest taka dość cykliczna. Od września października prowadzimy mnóstwo takich zajęć, szczególnie mówię o harcerzach nowych, którzy właśnie chcą dołączyć, że potem jak przychodzą w ciągu roku, po pół roku, po 7 miesiącach, bo kiedyś tak przyjmowaliśmy dzieci, to trochę nie wiedzą do końca, o co chodzi. A jest tak ustawiona jest praca z młodzieżą, że wrzesień, październik przyjmujemy nowych harcerzy, pracujemy z nimi, uczymy ich harcerskich, żeglarskich takich podstaw i ukoronowaniem tego jest obóz, który jest w lipcu, który tak naprawdę podsumowuje cały rok pracy, mocno integruje też z pozostałymi harcerzami, bo nowe dzieci to jest jedno, ale jest mnóstwo dzieci harcerzy, którzy są u nas po 7, 8, 9, 10, 12 lat, bo przyszły jako małe dzieci i wciąż z nami są. Więc na chwilę obecną nie. Zapraszamy też na obozy, które organizujemy, ponieważ jako Towarzystwo Przyjaciół organizujemy w czasie wakacji obozy dla dzieci niezwiązanych z drużyną. Są to takie tygodniowe obozy, gdzie dla dzieci od 6 do 12 roku życia, gdzie dzieci śpią w namiotach, gdzie poznają żeglarstwo i poznają harcerstwo. Po pół dnia mają zajęcia żeglarskie, pół dnia mają zajęcia takie terenowe, typowo kojarzące się z harcerstwem. I po takich 6 dniach wracają do domu. I Często takie dzieci, które jadą do nas na obóz, stwierdzają, podoba mi się to. Podoba mi się to żeglarstwo, podobają mi się te zabawy, podoba mi się to wspólne śpiewanie, te ogniska. Chciałbym do nich dołączyć. I takie dzieci często właśnie tworzą tych nowych harcerzy, którzy pojawiają się u nas we wrześniu. Także zachęcam do pojechania z nami na obóz, a potem we wrześniu do zapisania się do drużyny.
3: A przyjmujecie tylko dzieci, czy pełnoletnich też?
6: Przyjmujemy tylko dzieci. To znaczy, ja powiem tak, najłatwiej jest dołączyć do drużyny, będąc dzieckiem. Czy to w 4., 5., 6. czy 7. Klasie. Trudniej już dołączyć jest młodzieży takiej licealnej, ponieważ jest trudno wytłumaczyć, ale jakby pewne zasady, które mamy w drużynie, one tak trochę rosną wraz z dzieckiem. Jak ktoś dołącza jako nastolatek, to na początku trochę nie bardzo wie, gdzie jest i nie może się w tym odnaleźć, choć nie mówię, że nie jest to niemożliwe, ale rzeczywiście najlepszy czas na dołączenie do drużyny to tak między 4. a powiedzmy 7. klasą szkoły podstawowej. Cóż, dorosłych zapraszamy, dorośli mogą dołączyć do stowarzyszenia, czyli do Towarzystwa Przyjaciół 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy po to, żeby wspierać w swoich działaniach drużynę, ale tak jak wspomniałam, organizujemy też obozy, wypoczynek dla dzieci, które nie są związane z drużyną, czyli tak naprawdę działamy na rzecz dzieci na pewno z miasta, sporo z województwa, ale mamy też dzieci, które przyjeżdżają do nas na obozy spoza naszego województwa. Pobyli raz, spodobało im się i jeżdżą dalej. Także mieliśmy dzieci już z Torunia, z Warszawy, regularnie przyjeżdżają do nas dzieci z Belgii, z Francji, które gdzieś tam przyjechały tutaj do dziadków na wakacje, pojechały raz i już przyjeżdżają do nas codziennie. Ale to wszystko pod warunkiem, że ktoś polubi żeglarstwo, bo to z żeglarstwem jak z każdym innym zainteresowaniem. Jak ktoś to polubi, jak ktoś to pokocha, to będzie wracał. A niektórzy jadą raz, stwierdzają, nie, to nie jest dla mnie. Chyba spróbuję czegoś innego. I już nie wracają. Więc te obozy są takim dobrym momentem, żeby sprawdzić. Podoba mi się to? Jadę. Zostanę harcerzem, zostanę żeglarzem, dołączę do drużyny. Albo przetrwam te 6 dni i stwierdzam, że to nie dla mnie.
3: Każdy może zdecydować. Jeszcze chciałam się zapytać. Wcześniej pani wspomniała o właśnie tych zasadach waszych. Tutaj tak od razu nawiążę, to czym one się różnią od tych zasad ogólnie harcerzy? Czy są właśnie jakieś różnice?
6: To znaczy nie ma różnic. Różnic nie ma zupełnie. Tak samo jak w harcerstwie lądowym, czyli harcerstwie, które nie ma jakiejś specjalizacji, bo my jesteśmy drużyną specjalistyczną w związku z tym, że mamy specjalizację żeglarską. Tak samo tam, jak i u nas, głównym takim wytycznym jest prawo harcerskie i ono jest wszędzie takie same. U nas dodatkowo obowiązuje etykieta jachtowa, czyli to, co obowiązuje na jachcie. Wszystkie zasady, które są związane z tym, jak pływamy na jachcie. Więc de facto jest to samo, ale tak naprawdę jest więcej. Nasza działalność wygląda w ten sposób, że w tych zimowych miesiącach bardziej skupiamy się na tych tematykach i umiejętnościach typowo harcerskich, takich uniwersalnych dla wszystkich harcerzy. A jak się robi już ciepło, jak można wyjść na wodę, to wtedy więcej jest u nas tego żeglarstwa, tego pływania, na tym się skupiamy, ale tak samo jak w innych drużynach mamy mundury trochę inne, bo granatowe, mamy nakrycia głowy, zdobywamy krzyż harcerski, więc to jest akurat podobne. To żeglarstwo jest takim jakby dodatkiem, dodatkową rzeczą, którą u nas rozwijamy.
3: I bardzo was wyróżnia, ale ja dalej o te zasady, ponieważ interesuje mnie, czym są te zasady właśnie na jachcie? Na czym to polega?
6: Taką jedną podstawową zasadą jest to, że na jachcie jest jedna osoba, która można powiedzieć rządzi. Na jachcie rządzi sternik. Osoba, która ma tą funkcję, ma, można powiedzieć, władzę absolutną. Jak sternik powie ci, że masz coś zrobić, to trzeba to zrobić. To nie wynika oczywiście z jakiejś chęci władzy tego sternika. To wynika tylko z jednej rzeczy. To wynika z bezpieczeństwa. Sternikiem jest zawsze ktoś, kto jest doświadczony, kto potrafi to robić. Dzieci na łódce są różne. Są takie, które też potrafią, ale są też takie, które są na tej łódce po raz pierwszy. I sternik jest taką osobą, która tak naprawdę z tą łódką sama sobie poradzi. I na początku dla niektórych jest trudne to, że ktoś im każe coś robić i oni, bo tego uczymy, tak naprawdę bez zastanowienia i bez dyskusji mają to polecenie wykonać. Łódka, żaglówka to wiatr. Gdy wiatr jest słaby, łódka płynie powoli i wszystko na tej łódce dzieje się powoli. Gdy wiatr jest mocny, wszystko nagle przyspiesza. I my uczymy dzieci, że jak sterling coś powie, wykonujemy to natychmiast. Bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby ta łódka się nie wywróciła, o to, żeby po prostu wszyscy cali i zdrowi wrócili. Więc to jest taka pierwsza i najważniejsza rzecz. Słuchamy sternika. Oprócz tego jest mnóstwo takich rzeczy związanych, i wszystko tak naprawdę jest związanych z bezpieczeństwem. Nie wystawiamy rąk za burtę, żeby gdzieś ta ręka nie została zgnieciona, żeby inna łódka przebywająca w jakiś sposób czegoś nie uszkodziła. Są też takie rzeczy związane troszeczkę z, można powiedzieć, przesądami. Nie gwiżdżemy na łódce, żeby nie przestał wiać wiatr, bo jednak żaglówka potrzebuje tego wiatru. Nie krzyczymy, bo to kojarzy się jednak z wzywaniem pomocy, albo nie usłyszymy kogoś, kto tą pomoc będzie wzywał. Na łódce też wymagamy od dzieci, uczymy dzieci bycia tak zwanym wykwalifikowanym członkiem załogi, czyli żeby w różnych sytuacjach wiedziały, jak się zachować, że nie tylko ślepo wierzymy, co nam powie sternik, ale też, żebyśmy czasami sami potrafili reagować. Uczymy też jakby właśnie wykonywania poleceń ściśle, tak jak powinno się zrobić, po to właśnie, żeby ta żaglówka bezpiecznie płynęła. Więc generalnie te zasady na łódce cały czas krążą wokół bezpieczeństwa. Pływamy w kamizelkach ratunkowych, nawet jak jest gorąco, po to, żeby w razie czego, nawet jak ktoś wypadnie za burtę, bo zdarzają się takie rzeczy, żebyśmy nie wiem, przestraszyli się i spanikowali, nawet jak umiemy pływać, żeby ta kamizelka nas utrzymała. Wszystkie zasady na żaglówkach jednak wiążą się z takim bezpieczeństwem.
5: I ono jest najważniejsze jeszcze a propos tego żeglarstwa i waszych tradycji, zasad, to czy macie jeszcze właśnie jakieś takie inne przesądy, bądź jakieś takie swoje przyzwyczajenia, bądź rzeczy, które właśnie są typowo najczęściej stosowane nad morzem, jednak wśród tych innych żeglarzy, które wy tutaj też widzieliście, typu właśnie chociażby to, że nie można gwizdać na łódce, to czy macie podobne rzeczy jakieś?
6: Aż takich to może nie, ale mamy coś takiego, co nazywa się regulaminem drużyny, czyli to jest taki regulamin, który określa, w jaki sposób w drużynie funkcjonujemy, co możemy, czego nie możemy, jakie mamy obowiązki. W związku z tym, że jesteśmy drużyną żeglarską, posiadamy sprzęt żeglarski, czyli kilkadziesiąt żaglówek, które ponad to, że są cudowne i że na nich pływamy, wymagają remontów, wymagają odpowiedniego zaopiekowania na ten okres zimowy i w związku z tym te łódki wymagają różnych nakładów pracy. I na przykład jednym z takich rzeczy, która nas wyróżnia, to jest to, że harcerze chcący być członkami naszej drużyny mają obowiązek przepracowania tak zwanych prac bosmańskich. Prace bosmańskie to jest praca przy sprzęcie, malowanie, szlifowanie, mycie, nie wiem, sprzątanie, ale też praca przy naszej przystani, bo barka to ten statek, który my widzimy na kanale Ulgi, ale gdy przejdziemy zawał przeciwpowodziowy, mamy wydzierżawiony teren, gdzie mamy hangar, warsztat, gdzie się te wszystkie naprawy odbywają. No i tam przychodzą dzieci, przychodzi młodzież i na rzecz tej przystani, tych łódek, po prostu pracują. Takich prac bosmańskich muszą wykonać 24 godziny w ciągu całego roku i to jest dodatkowe, bo zbiórki to jest, kiedy się spotykamy, kiedy uczymy się różnych rzeczy, kiedy śpiewamy wspólnie. To jest jedna rzecz, to się dzieje w ciągu tygodnia, a 24 godziny, czyli krótko mówiąc, 4 razy w ciągu roku po 6 godzin cały zastęp się spotyka po to, żeby wykonywać te prace bosmańskie. I to są takie rzeczy, które są dodatkowe. I jak ktoś chce u nas być, chce pojechać na obóz, to jest jakby zobowiązany, żeby to robić. Jeżeli tego nie wyrobi, na obóz nie jedzie. To też dzieci mocno motywuje. Z drugiej strony uczy ich takiej pracy społecznej, pracy wolontariackiej. No bo to, że ja pracuję przy jakiejś łódce, to nie wiadomo, czy nie będę pływać. Może będę pływać na zupełnie innej. My jako drużyna mamy takie motto. Ono brzmi: pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Uczymy tego właśnie dzieci, że pracują na rzecz całej drużyny. My w tej chwili przyjmujemy dzieci od 10 roku życia, ale w drużynie są również osoby, które są powyżej 18 roku życia, bo już są wiele lat. I na przykład na takim obozie my nie dzielimy dzieci według wieku, że na przykład najmłodsi osobno, starsi osobno, oni są wymieszani, pracują w grupach, tak zwanych wachtach. Każda grupa jest powiedzmy około 10 czy tam 12 osobowa i tam są przeróżne dzieci. Tam są starsi, młodsi. Młodsi uczą się patrząc na tych starszych. Starsi pokazują młodszym, pomagają im, jak pewne rzeczy zrobić. Jest niesamowite, jak oni się wzajemnie od siebie uczą. I ci starsi od młodszych, i ci młodsi od tych starszych. Także mnóstwo takich społecznych różnych umiejętności w drużynie rozwijamy.
5: Czy przychodząc do Was, to czy trzeba mieć już wcześniej jakieś umiejętności? Czy na przykład trzeba umieć pływać, bądź nie wiem, wiązać odpowiednio liny?
6: Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o umiejętność pływania, to nieważne, czy ktoś potrafi pływać, czy nie, gdy wychodzi na wodę, i tak pływa w kamizelkach ratunkowych. I właściwie żadnych umiejętności żaglarskich. My jesteśmy po to i tak mamy ułożony program pracy, żeby wszystkiego powoli po kolei harcerze nauczyć. Bo to jest tak, że te najmłodsze dzieci pływają na małych żaglówkach, zyskują tam pewne umiejętności, przenoszą się na kolejne żaglówki. Po skończeniu 14 roku życia mają możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Jest to normalny państwowy dokument, który uprawnia do, po zdaniu państwowego egzaminu, który uprawnia do żeglowania po wodach śródlądowych właściwie na wszystkim. Więc dla naszej harcerzy po 14 roku życia organizujemy takie kursy, które się kończą egzaminem.
1: Naszym gościem była Anna Markuszewska-Łabudzińska z Opolskiej Drużyny Żeglarskiej, która raz w roku tylko organizuje nabór. Niestety tylko dla dzieci.
0: SK Opole News.
1: Dorota Stań, mówi się, że Opole istnieje od około 1200 roku, jednak historia miasta i naszego regionu sięga o wiele dalej, nawet czasów prehistorycznych. Prawdopodobnie kiedyś po tych ziemiach chodziły dinozaury. Jest z nami Jakub Kowalski z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim.
0: SK Opole.
7: W Opolu, w okolicy Opola bardzo dużo stanowisk paleontologicznych. Przez wiele lat paleontologia w Polsce nie rozwijała się, aż został odkryty Krasiejów. Po Krasiejowie posypały się kolejne odkrycia. W samym Opolu mamy wspaniałe stanowisko kamieniołom Odra, gdzie są kredowe osady z licznymi skamieniałościami.
5: No właśnie, tutaj sama nie wiedziałam, że mamy takie ciekawe miejsca, bo właśnie czym się dokładnie zajmuje ta paleontologia, paleobiologia?
7: Paleontologia to nauka polegająca na odkrywaniu pozostałości prehistorycznego życia. Paleobiologia to nauka, która opisuje to życie, opisuje te organizmy. Próbujemy dojść do tego, w jaki sposób one funkcjonowały w ekosystemach miliony czy tysiące lat temu.
5: I my mamy takich dużo miejsc w Opolu?
7: Tak, w Opolu, w ogóle na południu Polski z tych stanowisk

0: poroznali właśnie z tych takich prehistorycznych rzeczy, można powiedzieć?
1: W kamieniołomie Odra są wydobywane osady z okresu kredy. To był koniec ery dinozaurów. Co prawda dinozaurów tutaj nie znaleziono, gdyż wtedy panowały tutaj warunki morskie, ale znaleziono ogromne ilości morskich organizmów, poczynając od różnego rodzaju skorupiaków, mięczaków, amonity. To są takie morskie głowonogi wymarłe, których muszle mogły często przekraczać nawet metr średnicy. No, kończąc nawet na nielicznych, co prawda, ale szczątkach morskich gadów. Znaleziono kilka zębów prehistorycznych morskich gadów, mozazaurów, które wtedy w okresie kredowym w morzach dominowały, tak jak dzisiaj na przykład delfiny.
0: A to dinozaura tutaj nie znajdziemy?
1: Szansa na znalezienie dinozaura jak najbardziej jest. W Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, w osadach morskich czasami są znajdowane szczątki dinozaurów, które po prostu zginęły na lądzie i zostały spłukane z rzekami do oceanu, do mórz, a następnie tam opadły na dno i zostały przykryte osadami. Jest szansa, owszem, ale takie znaleziska to są jedna szansa na milion.
0: Też z tego, co tak kojarzę, jak tak myślę o tych dinozaurach, to mi się od razu automatycznie kojarzy jednak film Park Jurajski i właśnie tamte jakieś odkrycia. Między innymi kojarzy mi się ta laska tego pana, który miał i ten naszyjnik z bursztyna, ma w środku te prehistoryczne chyba owady. Czy takie coś też można znaleźć w kamieniołomach opolskich?
1: Bursztynów nie znaleziono jeszcze tutaj. Jest szansa, gdyż bursztyny są znajdowane w osadach mezozoicznych, kredowych, a nawet starszych, no, ale zasadniczo to są raczej inne skały. No, tutaj w morskich, takich pełnomorskich jest mała szansa. No i też trzeba zaznaczyć, że to, co było w filmie, bardzo fajnie pasowało do filmu, ale jest to jednak fantastyka naukowa. Nie da się stworzyć dinozaura na podstawie moskita, który został zatopiony w bursztynie miliony lat temu.
0: No niestety nie, więc tutaj jak ktoś coś odnajdzie, to no, nie stworzy, nie przywróci nam dinozaurów dawnych. Może i nawet dobrze. To byłoby bardzo niebezpieczne, podejrzewam, zwłaszcza jeżeli byśmy sprowadzili jakiegoś tyranozaura. Ale tutaj, jeżeli właśnie chodzi o ten nasz kamieniołom, to jak głęboko trzeba tutaj zejść, żeby coś odkopać? I to właśnie to się schodzi? Jak tutaj się wchodzi?
1: Przede wszystkim te osady w kamieniołomie są przepełnione skamieniałościami na całej mężczości kamieniołomu. My z grupą cywili nie wchodzimy nigdzie głęboko. Zasadniczo wprowadzamy grupę na płytkie odsunięcie, tam gdzie po prostu jest dużo takiego osadu już zużytego i tak naprawdę tych skamieniałości jest mnóstwo. Jeżeli mamy szczęście, to możemy sobie usiąść na miejscu i w promieniu jednego metra siedząc na kamieniach możemy znaleźć kilkadziesiąt różnego rodzaju skamieniałości. Małże, inne mięczaki, skorupiaki, czasami zęby rekinów, różnego rodzaju ramienionogi i wiele, wiele innych.
0: Zęby rekinów?
1: Tak, rekiny są zwierzętami, które jako grupa występują na naszej planecie już od wielu milionów lat. Pojawiły się na długo przed dinozaurami. No i tutaj w naszych osadach kredowych w Odrze tak są znajdowane zęby rekinów kilku różnych gatunków.
0: To jakie to były gatunki?
1: Na przykład rekin z rodzaju Ptychodus, który no, nie przypominał takiego typowego dzisiaj kojarzącego się wszystkim rekina. Nie był to taki drapieżnik atakujący pływającą szybko ofiarę. To był rekin, który miał zęby miażdżące, bardzo tępe. Po prostu on rozgniatał skorupy jakichś powolnych stworzeń, na przykład jakichś skorupiaków się nimi żywił. Ale są również takie rekiny jak Cretoxyrina, które już były bardziej podobne do dzisiejszych żarłaczy. One miały ostre zęby, piłkowane, no i one żywiły się innymi rybami, być może również gadami morskimi.
0: A jest szansa, że któryś z tych rekinów przeżył jakieś tam jego fragmenty, w sensie jakiś może przepływać przez naszą Odrę, skoro one są znajdowane?
1: Znaczy nie, te rekiny, które żyły właśnie w późnej kredzie, one wyginęły, to są dzisiejsze rekiny, to są zupełnie inne gatunki, spokrewnione owszem, ale inne. W naszej Odrze rekinów nie znajdziemy, no tak naprawdę nawet w Bałtyku bardzo rzadko, sporadycznie zdarza się, że jakiś rekin się zapłąka. No, możemy znaleźć inne na pewno stworzenia żyjące do tej pory w Odrze o prehistorycznym rodowodzie, no ale nie rekiny.
0: Właśnie zna jakiś pan, które się zachowały, że tak powiem, przez te wszystkie lata i są do tej pory w naszych okolicach?
1: Znaczy, to trzeba pamiętać, że to nie są te same gatunki, które żyły miliony lat temu, no, ale grupy większe, systematycznie grupy gatunków, owszem, występują. No, na przykład w naszych wodach tutaj w okolicy możemy znaleźć różnego rodzaju małe skorupiaki, równonogi czy obonogi, które to są, też mają bardzo prehistoryczny rodowód i one się pojawiły na długo przed dinozaurami. Wędrując sobie w Odrze, czy na przykład w Małej Panwi, jeżeli podnosimy kamienie, często znajdujemy takie malutkie zwierzątka, które wyglądają jak krewetki. To są kiełże. One też właśnie mają prehistoryczny rodowód. Pojawiły się wiele milionów lat przed dinozaurami i żyją do dzisiaj.
0: I możemy je znaleźć w naszej okolicy.
1: Tak, jak najbardziej możemy je znaleźć. One są tak naprawdę bardzo pospolite, tylko ze względu na swoje niewielkie rozmiary i

0: niestety tryb życia po prostu umykają naszym oczom zazwyczaj. Trzeba mieć oko przyrodnika albo po prostu duże szczęście, żeby takie stworzonko znaleźć gdzieś pod kamieniami w rzece, w strumieniu czy w jeziorze.
1: A jeżeli właśnie tutaj mówimy o kamieniołomie, do którego Państwo dość często schodzicie właśnie podczas różnych Waszych wydarzeń, no to czy jest szansa, że w takim kamieniołomie są na przykład jakieś skruszone właśnie kości czyjeś, w sensie jakiegoś starego zwierzęcia, które wyginęło? Bo rozumiem, że pewnie samą kość byłoby ciężko wydobyć, taką większą na przykład dinozaura, czy chociażby fragmenty tego rekina, o którym pan wcześniej wspomniał.
0: Rekiny zasadniczo nie zachowują się w formie kopalnej z kośćmi, bo one nie posiadają kości, tylko chrząstki i one się rozkładają. Jeżeli byśmy mieli ogromne szczęście i znaleźli kość, jest to możliwość. Jest to jak najbardziej możliwość, tak jak wspomniałem, sporadycznie zwierzęta lądowe były zmywane do mórz i one tam skamieniały. Były również te przecież gady morskie, które posiadały kości. No i czy jest możliwość, że zostały jakieś rozłupane, zniszczone podczas eksploatacji? Zawsze jest taka możliwość. No to nie ma takiej możliwości, żeby pracujące kopalnie, używające ciężkiego sprzętu, żeby każdy pracownik mógł patrzeć na to, co robi. Takie zdarzenia jak zniszczenie skamieniałości jest niestety wliczone w eksploatację, aczkolwiek trzeba zaznaczyć i bardzo pochwalić panów pracujących w kopalni, że oni mają już tak oko wyczulone, że jeżeli coś znajdą, na przykład jakieś piękne amonity, to często nas informują, żebyśmy przyjechali, żebyśmy takie okazy obejrzeli, zabrali do dalszych badań, więc no, my liczymy się z tym, że to są panowie, którzy jeżeli znajdą jakiegoś dinozaura, to na pewno nas poinformują. Amonity to są takie wymarłe dzisiaj głowonogi. Głowonogi to grupa mięczaków, do których należy na przykład ośmiornice, tylko że amonity w przeciwieństwie do ośmiornic miały muszle. One miały swoje ciało częściowo skryte w muszli. Niektóre muszle amonitów były skręcone spiralnie, inne były proste, niektóre miały naprawdę bardzo fantastyczne, powykrzywiane te muszelki i było naprawdę bardzo dużo gatunków. One w późnej kredzie, no podejrzewam, że były tak liczne jak dzisiaj ryby na rafach koralowych i zajmowały różne nisze ekologiczne. No i właśnie w Odrze można znaleźć przynajmniej fragmenty kilku różnych gatunków takich amonitów.
1: Czyli jak tak dobrze rozumiem, to Opole kiedyś było pod wodą.
0: Tak naprawdę cała Polska w okresie kredowym pod koniec ery mezozoicznej była pokryta niemal całkowicie morzem. Były jakieś prawdopodobnie pojedyncze, niewielkie masywy lądowe, jakieś wyspy w Sudetach, ale tutaj akurat te obszary, które teraz są właśnie Opolem, one tak znajdowały się, to byłyby pokryte płytkim morzem, bogatym właśnie w różnego rodzaju formy życia.
1: Teraz się mówi, że w sumie w Opolu i w okolicach mamy dość pustynny klimat często, a tu wychodzi na to, że jeżeli by ktoś przychodził i nagle znalazł jakiś skamieniałość, tak, na przykład z jakimś chociażby takim odciśniętym fragmentem muszli czy czegoś, to jest to możliwe. Ale to właśnie jest możliwe tak idąc ulicą, czy tylko właśnie schodząc do tego kamieniołomu?
0: No to tutaj wszystkich może zaskoczę, ale tak naprawdę każdy może znaleźć na każdym niemal trawniku skamieniałość z okresu kredy właśnie w Opolu. Opole leży na skałach kredowych i wystarczy tak naprawdę skrobnąć troszeczkę tej darni, zdjąć i na pewno dojdziemy do takich białych kamieni. To jest właśnie to są wapienie, w których mnóstwo jest skamieniałości. Nawet wychodziłem z jednego budynku uczelni, przechodziłem na drugi i na trawniku zobaczyłem kilka leżących białych bryłek. Zatrzymałem się, podniosłem i już w jednej znalazłem skamieniałą muszlę, ramienia, noga. Tak naprawdę każdy może znaleźć. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, do takich nietypowych rzeczy, no to naprawdę trzeba mieć wyćwiczone oko przyrodnika, bo no to takie okazy nie rzucają się w oczy. To jest coś, czego nasze oko nie rozpoznaje najpierw od razu. Musimy mieć przećwiczone, musimy wiedzieć, czego szukać. Ale tak jak najbardziej, chodząc, możemy znaleźć w każdym miejscu Opola jakieś skamieniałości. Nawet w budynkach.
1: Nawet w budynkach? A w budynku panu się kiedyś udało?
0: Mi osobiście nie, ale jest kilka takich lokalizacji w Opolu, gdzie były używane płyty wapienne, akurat nie z okolic Opola, z innych regionów, ale te płyty wapienne wykorzystane do produkcji podłogi są po prostu przykrojone w taki sposób, że widać ślady prehistorycznego życia, muszle, między innymi amonitów. Nawet tutaj na uczelni, na holu są takie płyty, w których widać na przykład koralowce i różnego rodzaju gąbki z dawnych okresów geologicznych, które po prostu skamieniały, a następnie ludzie wykorzystali te skały do produkcji materiałów budowlanych.
1: A co takiego udało się panu znaleźć, co panu najbardziej zapadło w pamięć? Oprócz oczywiście ostatniej wyprawy i co się udało znaleźć, te trzy kamienie, a w jednym z nich muszle.
0: Takich największych, najciekawszych odkryć, które mi się udało trafić właśnie na tym kamieniomie Odran, to na pewno będą te zęby rekinów, ze względu na to, że one są stosunkowo rzadkie. Co prawda podczas każdego wyjścia, jakie mamy, to przynajmniej jeden się trafia, no ale to jest zawsze jeden rekin na 100 kawałków muszli, jakiś małży. No i innym bardzo fajnym znaleziskiem, które pamiętam do tej pory, które bardzo mi zapadło w pamięć, to była muszla łodzika. To też jest taki prehistoryczny głowonóg. No dzisiaj zostało zaledwie kilka gatunków żyjących, a w okresie mezozoicznym ich było znacznie więcej.
1: A to właśnie jak wyćwiczyć sobie tak oko, żeby znaleźć takie rzeczy, żeby je odkryć? Bo ja nie ukrywam, że ja chyba nie mam wyćwiczonego oka, bo co szłam, to nie zwracam na to nigdy uwagi. Może raz zobaczyłam takie kamieliny, będąc na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To wtedy coś zauważyłam, bo oni mają na ścianach je wyeksponowane, ale w Opolu nigdy nie znalazłam.
0: Jak to znaleźć, jak wyćwiczyć takie oko? To nie ma jednej rady. Zasadniczo każde stanowisko ma troszeczkę inne warunki. W Opolu, w Odrze, w kamieniomie Odran, to jest taki problem, że te skamieniałości często są tego samego koloru, co otaczająca skała. Są jasne, białawe, żółtawe, no i trzeba się przyzwyczaić. My się nauczyliśmy tego po prostu przez lata wychodzenia, próby błędów i dlatego jak ktoś przychodzi do nas, jakiś młody fan paleontologii, zachęcamy, żeby przychodził ze wszystkim, co mu rzuciło się w oczy, co jest nietypowe. Jakieś kształty, kolory i my stwierdzamy. Zawsze wtedy po kilku próbach taka osoba zaczyna wiedzieć, na co zwracać uwagę i czego poszukiwać. Z kolei na przykład w innym stanowisku, w Krasiejowie, no to jest też inna sytuacja. Tam na przykład skamieniałości zwierząt z okresu Triasu mają zupełnie inny kolor niż otaczająca skała, więc jeżeli kopiemy w Krasiejowie, to bez problemu możemy zlokalizować skamieniałą kość lub inny okaz w otaczającej skale.
1: A później właśnie jak uda się coś odkryć nietypowego, ale jeszcze nie wiadomo, czy to jest właśnie część skamieliny jakiejś, czy co się tam znajduje w środku, to co potem trzeba zrobić z tym znaleziskiem?
0: To też zależy od specyfiki miejsca, z którego to znajdujemy i wydobywamy. W Opolu, w Odrze, to te skamieniałości są przenoszone do naszego tutaj specjalisty, który zajmuje się właśnie tymi stworzeniami morskimi i on je preparuje przy użyciu urządzeń, narzędzi dentystycznych, zabezpiecza. Ja specjalizuję się w skamieniałościach kręgowców, głównie właśnie z Krasiejowa, no i też po okresie wykopaliskowym, który zawsze mamy w wakacje, przewozimy te okazy, zaczynam je delikatnie preparować przy użyciu różnych narzędzi dentystycznych, dremeli, sklejam, jeżeli coś się rozpadło, po wydobyciu takich okazów, jeżeli coś jest interesujące, jeżeli coś jest nowe dla nauki, no to przystępujemy do dalszych badań, robimy zdjęcia, ilustracje, porównujemy z publikacjami, no i w ten sposób powstają nowe artykuły, nowe odkrycia, czasami nowe gatunki. My cały czas już od 20 lat pracujemy w stanowisku krasiejowskim, tak jak wspomniałem, co roku są wykopaliska, no i odkryliśmy kilka tysięcy, jeżeli przynajmniej kilka tysięcy różnych skamieniałości, głównie prehistorycznych płazów i gadów, no i wiele jest różnych artykułów, między innymi zostały opisane przynajmniej 6 gatunków dużych kręgowców sprzed 230 milionów lat.
2: Naszym gościem był Jakub Kowalski z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim. No i proszę, jakiś dostęp do morza Opole jednak ma.
3: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
4: SK Music News.
3: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
4: SK Music News.
3: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
4: SK Music News.
3: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalia Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
4: SK Music News.
3: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
4: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
3: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Swiatosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam O'Connells.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
3: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
3: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Ja się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7. niebie.
2: SK Music News.
3: SK Music News. Ready jestem.
0: Jesteś
3: muszę
0: ready?
3: Podpisać potem. Mam,
0: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby z patelni.
3: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja lubię dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
0: więc
3: jest.
0: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek. Tak. I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
0: jesteś też
3: się
0: przecież
3: kojarzy.
0: Pracującą mamą.
3: No tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę. Bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
3: Specjalnie tak zrobiłam. wybrałam specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
3: zawsze
0: dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy
0: od samego
3: w jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
3: dokładnie
0: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest, tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Zresztą ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolacje i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja
0: który nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: Tak, tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
1: tak.
0: też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: o, na pewno, to na
0: się,
1: pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy,
0: tematu.
1: Nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: spełniasz
0: w tym.
1: Dziękuję, bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał, on mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo
1: tak
0: fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na upane,
1: coś zjemy wreszcie do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale
1: tak
0: koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić dzwonić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Wchodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. News.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to były

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką,
1: tak,
0: aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życie
0: różne.
1: Życie piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe
1: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem,
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. I nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, banik mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
14: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
15: Ta jeżdżalnia jest mega.
14: 105 metrów radości i te widoki.
15: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
14: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
15: I przejście linowe. Mamo, chodź.
14: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
16: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apaté.

0: zobaczyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: I po reklamie.
15: Opole na czasie.
16: Ziemowit Słodkowski. Mam dla Was kilka propozycji na niedzielę. Jeśli lubicie światowe kino, naprzeciw wychodzi nasza opolska Meduza. Zobaczycie tam na przykład egipski film Orły Republiki albo południowo-koreański Bez wyjścia. A po tych wojażach możecie zajrzeć do Teatru Kochanowskiego. Szczególnie jeśli na myśl o nadchodzącym poniedziałku robi Wam się słabo. Może Was pocieszyć spektakl Każda praca hańbi. To o 18:00. W sam raz na dobre zakończenie weekendu.
17: Muzyką się żyje.
18: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
19: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
18: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
1: Oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK, możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej

Polska. Za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł. Magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białym Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grupson, BDS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę, ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
14: I po reklamie.
15: Opole na czasie.
16: Michał Przybyła. Do polskich Heliosów weszły nowe filmy. Premierowo możecie tam zobaczyć teraz Toma i Jerry'ego i ich przygodę w muzeum. To tak pod Dzień Dziecka. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen koniecznie powinni obejrzeć Mandaloriana i Grega, a fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć o nim film biograficzny. Z całego serduszka polecam Wam też Werdykt. Ten film obejrzycie w Meduzie. Jest to historia brutalnego morderstwa w Irlandii, która inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.
17: Muzyką się żyje.
18: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
19: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
18: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. Bo my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bądź Media Expert.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
18: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: I to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
14: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
13: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa.
15: Radio SK.
13: Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek,

0: Polska Opole.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję? Popsuty alternator prądowy. Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge.
3: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
6: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no
2: na czole.
5: Odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
19: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
19: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
20: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
12: I po reklamie.
13: Opole na czasie.
14: Michał Przybyła. Maj praktycznie za nami, ale w czerwcu to się dopiero będzie działo. Dni Kędzierzyna Koźla odbędą się w dniach 5-6 czerwca, a gwiazdami będą tam Roxy, Liberi Mezo, Fiżemadę Tworzywo czy Stanisław Karpiel-Bułecka. Także niezależnie od muzycznego gustu, każdy będzie mógł potupać nóżką i poruszać bioderkami. Grzeg z kolei będzie świętował 6 i 7. Tu na scenie pojawi się Żabson, Mary z Polski, Big Cyc i Kleo.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
16: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
15: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
17: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
15: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
18: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla Was i Waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. Radio. SK.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę Skama, Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są zamiast słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
1: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
7: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
1: No. I prowadzący. O.
7: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
1: Super! Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
12: Wzajemność.
13: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
14: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
21: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
22: I po reklamie.

0: z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto to i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
16: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
15: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
17: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
15: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
18: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? A dobrze, w sumie, chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda. A ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
23: To będzie ostatnia reklama.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartowało 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudno.

0: Wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Opole na czasie.
11: Ziemowit Słodkowski. Mam dla was kilka propozycji na niedzielę. Jeśli lubicie światowe kino, naprzeciw wychodzi nasza opolska Meduza. Zobaczycie tam na przykład egipski film Orły Republiki albo południowo-koreański Bez wyjścia. A po tych wojażach możecie zajrzeć do Teatru Kochanowskiego. Szczególnie jeśli na myśl o nadchodzącym poniedziałku robi wam się słabo. Może was pocieszyć spektakl Każda praca hańbi. To o 18:00. W sam raz na dobre zakończenie weekendu.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
13: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
12: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
14: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: O, a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Beja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na Was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, banik mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może Was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz!
8: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
7: Te zjeżdżalnie jest mega!
8: 105 metrów radości i te widoki!
7: Patrz, mamo, jak tu wysoko!
8: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
7: I przejście linowe. Mamo, chodź!
8: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i komplet.

0: każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
0: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
5: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
6: Najchętniej 3-0.
4: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
7: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
4: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: Spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

Milky i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
20: Jedziemy!
21: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: Opole na czasie.
3: Michał Przybyła. Do polskich Heliosów weszły nowe filmy. Premierowo możecie tam zobaczyć teraz Toma i Jerry'ego i ich przygodę w muzeum. To tak pod Dzień Dziecka. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen koniecznie powinni obejrzeć Mandaloriana i Grega, a fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć o nim film biograficzny. Z całego serduszka polecam wam też Werdykt. Ten film obejrzycie w Meduzie. Jest to historia brutalnego morderstwa w Irlandii, która inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.
4: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
5: Na kogo liczysz najbardziej?
6: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
5: Jaki wynik?
7: 3-1 dla Polski.
5: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
7: Zgranie generalnie większe.
4: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
8: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
4: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary! Fundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
19: Nie musisz.
18: Jak to nie muszę?
19: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
18: Oto Moto Lease?
19: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
18: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
19: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
18: I to gdzie?
19: To tu. Oto Moto Lease.
20: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesne

0: Wczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: about you now.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
3: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
4: Ta zjeżdżalnia jest mega.
3: 105 metrów radości i te widoki.
4: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
3: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
4: I przejście linowe. Mamo, chodź.
3: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
5: I po reklamie.

0: Polska Opole. Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na Was

0: wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, banik mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może Was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
1: I po reklamie.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką,
1: tak,
0: aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie, z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie 2 dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak.
0: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: to miło chyba, czy nie?
0: Cambio Dolor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może

0: Hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
2: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
2: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
2: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: sięgał wiele dalej, nawet czasów prehistorycznych. Prawdopodobnie kiedyś po tych ziemiach chodziły dinozaury. Jest z nami Jakub Kowalski z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim.
1: SK Opole.
2: W Opolu, w okolicy Opola bardzo dużo stanowisk paleontologicznych. Przez wiele lat paleontologia w Polsce nie rozwijała się, aż został odkryty z Krasiejów. Po Krasiejowie posypały się kolejne odkrycia. W samym Opolu mamy wspaniałe stanowisko kamieniową Odra, gdzie są kredowe osady z licznymi skamieniałościami.
3: No właśnie, tutaj sama nie wiedziałam, że mamy takie ciekawe miejsca, bo właśnie czym się dokładnie zajmuje ta paleontologia, paleobiologia?
2: Paleontologia to nauka polegająca na odkrywaniu pozostałości prehistorycznego życia. Paleobiologia to nauka, która opisuje to życie, opisuje te organizmy. Próbujemy dojść do tego, w jaki sposób one funkcjonowały w ekosystemach miliony czy tysiące lat temu.
3: I my mamy takich dużo miejsc w Opolu?
2: Tak, w Opolu, w ogóle na południu Polski, z tych stanowisk bardzo ważnych dla paleontologii jest obecnie kilkanaście przynajmniej. W samym Opolu mamy właśnie Odrę, mamy niedaleko Opola folwark, mamy kilka zalanych kamieniołomów, w których też były znajdowane skamieniałości. No mamy oczywiście Krasiejów, stanowisko z wielkimi płazami i gadami. Mamy niedaleko, stosunkowo niedaleko, co prawda to już jest inne województwo, ale mamy Lubliniec, który też jest bardzo znany ze względu na wielkie zwierzęta z okresu Triasu. No i mamy nadzieję, że znajdziemy więcej takich stanowisk.
3: Ale jeżeli jeszcze właśnie chodzi o pole, bo tutaj dla mnie to jest najciekawsze, bo nie wiedziałam, że mamy takie miejsce i właśnie, że jest to kamieniołom Odra, no to co się udało tam jak do tej pory znaleźć właśnie z tych takich prehistorycznych rzeczy, można powiedzieć?
2: W kamieniołomie Odra są wydobywane osady z okresu kredy. To był koniec ery dinozaurów. Co prawda dinozaurów tutaj nie znaleziono, gdyż wtedy panowały tutaj warunki morskie, ale znaleziono ogromne ilości morskich organizmów, poczynając od różnego rodzaju skorupiaków, mięczaków, amonity. To są takie morskie głowonogi wymarłe, których muszle mogły często przekraczać nawet metr średnicy. No, kończąc nawet na nielicznych, co prawda, ale szczątkach morskich gadów. Znaleziono kilka zębów prehistorycznych morskich gadów, mozazaurów, które wtedy w okresie kredowym w morzach dominowały, tak jak dzisiaj na przykład delfiny.
3: A dinozaura tutaj nie znajdziemy?
2: Szansa na znalezienie dinozaura jak najbardziej jest. W Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, w osadach morskich czasami są znajdowane szczątki dinozaurów, które po prostu zginęły na lądzie i zostały spłukane z rzekami do oceanu, do mórz, a następnie tam opadły na dno i zostały przykryte osadami. Jest szansa, owszem, ale takie znaleziska to są jedna szansa na milion.
3: Też z tego, co tak kojarzę, jak tak myślę o tych dinozaurach, to mi się od razu automatycznie kojarzy jednak film Park Jurajski i właśnie tamte jakieś odkrycia. Między innymi kojarzy mi się ta laska tego pana, który miał i ten naszyjnik z bursztyna, ma w środku te prehistoryczne chyba owady. Czy takie coś też można znaleźć w kamieniołomach opolskich?
2: Bursztynów nie znaleziono jeszcze tutaj. Jest szansa, gdyż bursztyny są znajdowane w osadach mezozoicznych, kredowych, a nawet starszych, no, ale zasadniczo to są raczej inne skały. No tutaj w morskich, takich pełnomorskich jest mała szansa. No i też trzeba zaznaczyć, że to, co było w filmie, bardzo fajnie pasowało do filmu, ale jest to jednak fantastyka naukowa. Nie da się stworzyć dinozaura na podstawie moskita, który został zatopiony w bursztynie miliony lat temu.
3: No niestety nie, więc tutaj jak ktoś coś odnajdzie, to no nie stworzy, nie przywróci nam dinozaurów dawnych. Może i nawet dobrze. To byłoby bardzo niebezpieczne, podejrzewam, zwłaszcza jeżeli byśmy sprowadzili jakiegoś tyranozaura. Ale tutaj, jeżeli właśnie chodzi o ten nasz kamieniołom, to jak głęboko trzeba tutaj zejść, żeby coś odkopać? I to właśnie to się schodzi? Jak tutaj się wchodzi?
2: Przede wszystkim te osady w kamieniołomie są przepełnione skamieniałościami na całej mężczości kamieniołomu. My z grupą cywili nie wchodzimy nigdzie głęboko. Zasadniczo wprowadzamy grupę na płytkie odsunięcie, tam gdzie po prostu jest dużo takiego osadu już zużytego i tak naprawdę tych skamieniałości jest mnóstwo. Jeżeli mamy szczęście, to możemy sobie usiąść na miejscu i w promieniu jednego metra siedząc na kamieniach możemy znaleźć kilkadziesiąt różnego rodzaju skamieniałości. Małże, inne mięczaki, skorupiaki, czasami zęby rekinów, różnego rodzaju ramienionogi i wiele, wiele innych.
3: Zęby rekinów?
2: Tak, rekiny są zwierzętami, które jako grupa występują na naszej planecie już od wielu milionów lat. Pojawiły się na długo przed dinozaurami. No i tutaj w naszych osadach kredowych w Odrze tak są znajdowane zęby rekinów kilku różnych gatunków.
3: To jakie to były gatunki?
2: Na przykład rekin z rodzaju ptychodus, który no, nie przypominał takiego typowego dzisiaj kojarzącego się wszystkim rekina. Nie był to taki drapieżnik atakujący pływającą szybko ofiarę. To był rekin, który miał zęby miażdżące, bardzo tępe. Po prostu on rozgniatał skorupy jakichś powolnych stworzeń, na przykład jakichś skorupiaków się nimi żywił. Ale są również takie rekiny jak Credoxyrina, które już były bardziej podobne do dzisiejszych żarłaczy. One miały ostre zęby, piłkowane, no i one żywiły się innymi rybami, być może również gadami morskimi.
3: A jest szansa, że któryś z tych rekinów przeżył jakieś tam jego fragmenty, w sensie jakiś może przepływać przez naszą Odrę, skoro one są znajdowane?
2: Znaczy nie. Te rekiny, które żyły właśnie w późnej kredzie, one wyginęły. To są dzisiejsze rekiny, to są zupełnie inne gatunki. Spokrewnione, owszem, ale inne. W naszej Odrze rekinów nie znajdziemy. No tak naprawdę nawet w Bałtyku bardzo rzadko, sporadycznie zdarza się, że jakiś rekin się zapłąka. No, możemy znaleźć inne na pewno stworzenia żyjące do tej pory w Odrze o prehistorycznym rodowodzie, no ale nie rekiny.
3: Właśnie zna jakiś pan, które się zachowały, że tak powiem, przez te wszystkie lata i są do tej pory w naszych okolicach?
2: Znaczy, to trzeba pamiętać, że to nie są te same gatunki, które żyły miliony lat temu, no ale grupy większe, systematycznie grupy gatunków, owszem, występują. No, na przykład w naszych wodach tutaj w okolicy możemy znaleźć różnego rodzaju małe skorupiaki, równonogi czy obunogi, które to są, też mają bardzo prehistoryczny rodowód i one się pojawiły na długo przed dinozaurami. Wędrując sobie w Odrze, czy na przykład w Małej Panwi, jeżeli podnosimy kamienie, często znajdujemy takie malutkie zwierzątka, które wyglądają jak krewetki. To są kiełże. One też właśnie mają prehistoryczny rodowód. Pojawiły się wiele milionów lat przed dinozaurami i żyją do dzisiaj.
3: I możemy je znaleźć w naszej okolicy.
2: Tak, jak najbardziej możemy je znaleźć. One są tak naprawdę bardzo pospolite, tylko ze względu na swoje niewielkie rozmiary i skryty tryb życia po prostu umykają naszym oczom zazwyczaj. Trzeba mieć oko przyrodnika albo po prostu duże szczęście, żeby takie stworzonko znaleźć gdzieś pod kamieniami w rzece, w strumieniu czy w jeziorze.
3: A jeżeli właśnie tutaj mówimy o kamieniołomie, do którego państwo dość często schodzicie właśnie podczas różnych waszych wydarzeń, no to czy jest szansa, że w takim kamieniołomie są na przykład jakieś skruszone właśnie kości czyjeś, w sensie jakiegoś starego zwierzęcia, które wyginęło? Bo rozumiem, że pewnie samą kość byłoby ciężko wydobyć, taką większą na przykład dinozaura, czy chociażby fragmenty tego rekina, o którym pan wcześniej wspomniał.
2: Rekiny zasadniczo nie zachowują się w formie kopalnej z kośćmi, bo one nie posiadają kości, tylko chrząstki i one się rozkładają. Jeżeli byśmy mieli ogromne szczęście i znaleźli kość, jest to możliwość. Jest to jak najbardziej możliwość, tak jak wspomniałem, sporadycznie zwierzęta lądowe były zmywane do mórz i one tam skamieniały. Były również te przecież gady morskie, które posiadały kości. No i czy jest możliwość, że zostały jakieś rozłupane, zniszczone podczas eksploatacji? Zawsze jest taka możliwość. No to nie ma takiej możliwości, żeby pracujące kopalnie, używające ciężkiego sprzętu, żeby każdy pracownik mógł patrzeć na to, co robi. Takie zdarzenia jak zniszczenie skamieniałości jest niestety wliczone w eksploatację, aczkolwiek trzeba zaznaczyć i bardzo pochwalić panów pracujących w kopalni, że oni mają już tak oko wyczulone, że jeżeli coś znajdą, na przykład jakieś piękne amonity, to często nas informują, żebyśmy przyjechali, żebyśmy takie okazy obejrzeli, zabrali do dalszych badań, więc no, my liczymy się z tym, że to są panowie, którzy jeżeli znajdą jakiegoś dinozaura, to na pewno nas poinformują. Amonity to są takie wymarłe dzisiaj głowonogi. Głowonogi to grupa mięczaków, do których należy na przykład ośmiornice, tylko że amonity w przeciwieństwie do ośmiornic miały muszle. One miały swoje ciało częściowo skryte w muszli. Niektóre muszle amonitów były skręcone spiralnie, inne były proste, niektóre miały naprawdę bardzo fantastyczne, powykrzywiane te muszelki i było naprawdę bardzo dużo gatunków. One w późnej kredzie, no podejrzewam, że były tak liczne jak dzisiaj ryby na rafach koralowych i zajmowały różne nisze ekologiczne. No i właśnie w Odrze można znaleźć przynajmniej fragmenty kilku różnych gatunków takich amonitów.
3: Czyli jak tak dobrze rozumiem, to Opole kiedyś było pod wodą.
2: Tak naprawdę cała Polska w okresie kredowym, pod koniec ery mezozoicznej, była pokryta niemal całkowicie morzem. Były jakieś prawdopodobnie pojedyncze, niewielkie masywy lądowe, jakieś wyspy w Sudetach, ale tutaj akurat te obszary, które teraz są właśnie Opolem, one tak znajdowały się, to były pokryte płytkim morzem, bogatym właśnie w różnego rodzaju formy życia.
3: Teraz się mówi, że w sumie w Opolu i w okolicach mamy dość pustynny klimat często, a tu wychodzi na to, że jeżeli by ktoś przychodził i nagle znalazł jakiś skamieniałość, tak, na przykład z jakimś chociażby takim odciśniętym fragmentem muszli czy czegoś, to jest to możliwe. Ale czy to właśnie jest możliwe tak idąc ulicą, czy tylko właśnie schodząc do tego kamieniołomu?
2: To tutaj wszystkich może zaskoczę, ale tak naprawdę każdy może znaleźć na każdym niemal trawniku skamieniałość z okresu kredy właśnie w Opolu. Opole leży na skałach kredowych i wystarczy tak naprawdę skrobnąć troszeczkę tej darni, zdjąć i na pewno dojdziemy do takich białych kamieni. To jest właśnie to wapienie, w których mnóstwo jest skamieniałości. Nawet wychodziłem z jednego budynku uczelni, przechodziłem na drugi i na trawniku zobaczyłem kilka leżących białych bryłek. Zatrzymałem się, podniosłem i już w jednej znalazłem skamieniałą muszlę, ramienia, noga. Tak naprawdę każdy może znaleźć. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, do takich nietypowych rzeczy, to naprawdę trzeba mieć wyćwiczone oko przyrodnika, bo takie okazy nie rzucają się w oczy. To jest coś, czego nasze oko nie rozpoznaje najpierw od razu. Musimy mieć przećwiczone, musimy wiedzieć, czego szukać. Ale tak jak najbardziej, chodząc, możemy znaleźć w każdym miejscu Opola jakieś skamieniałości. Nawet w budynkach.
3: Nawet w budynkach. A w budynku panu się kiedyś udało?
2: Mi osobiście nie, ale jest kilka takich lokalizacji w Opolu, gdzie były używane płyty wapienne, akurat nie z okolic Opola, z innych regionów, ale te płyty wapienne wykorzystane do produkcji podłogi są po prostu przykrojone w taki sposób, że widać ślady prehistorycznego życia, muszle, między innymi amonitów. Nawet tutaj na uczelni, na holu są takie płyty, w których widać na przykład koralowce i różnego rodzaju gąbki z dawnych okresów geologicznych, które po prostu skamieniały, a następnie ludzie wykorzystali te skały do produkcji materiałów budowlanych.
3: A co takiego udało się panu znaleźć, co panu najbardziej zapadło w pamięć? Oprócz oczywiście ostatniej wyprawy i co się udało znaleźć, te trzy kamienie, a w jednym z nich muszle.
2: Takich największych, najciekawszych odkryć, które mi się udało trafić właśnie na tym kamieniołomie Odran, to na pewno będą te zęby rekinów, ze względu na to, że one są stosunkowo rzadkie. Co prawda podczas każdego wyjścia, jakie mamy, to przynajmniej jeden się trafia, no ale to jest zawsze jeden rekin na 100 kawałków muszli jakiś małży. No i innym bardzo fajnym znaleziskiem, które pamiętam do tej pory, które bardzo mi zapadło w pamięć, to była muszla łodzika. To też jest taki prehistoryczny głowonóg. No dzisiaj zostało zaledwie kilka gatunków żyjących, a w okresie mezozoicznym ich było znacznie więcej.
3: A to właśnie jak wyćwiczyć sobie tak oko, żeby znaleźć takie rzeczy, żeby je odkryć? Bo ja nie ukrywam, że ja chyba nie mam wyćwiczonego oka, bo co szłam, to nie zwracam na to nigdy uwagi. Może raz zobaczyłam takie skamieliny, będąc na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To wtedy coś zauważyłam, bo oni mają na ścianach je wyeksponowane, ale w Opolu nigdy nie znalazłam.
2: Jak to znaleźć, jak wyćwiczyć takie oko? To nie ma jednej rady. Zasadniczo każde stanowisko ma troszeczkę inne warunki. W Opolu, w Odrze, w kamieniołomie Odran, to jest taki problem, że te skamieniałości często są tego samego koloru, co otaczająca skała. Są jasne, białawe, żółtawe, no i trzeba się przyzwyczaić. My się nauczyliśmy tego po prostu przez lata wychodzenia, próby błędów i dlatego jak ktoś przychodzi do nas, jakiś młody fan paleontologii, zachęcamy, żeby przychodził ze wszystkim, co mu rzuciło się w oczy, co jest nietypowe. Jakieś kształty, kolory i my stwierdzamy. Zawsze wtedy po kilku próbach taka osoba zaczyna wiedzieć, na co zwracać uwagę i czego poszukiwać. Z kolei na przykład w innym stanowisku, w Krasiejowie, no to jest też inna sytuacja. Tam na przykład skamieniałości zwierząt z okresu Triasu mają zupełnie inny kolor niż otaczająca skała, więc jeżeli kopiemy w Krasiejowie, to bez problemu możemy zlokalizować skamieniałą kość lub inny okaz w otaczającej skale.
3: A później właśnie jak uda się coś odkryć nietypowego, ale jeszcze nie wiadomo, czy to jest właśnie czyń z kamieliny jakiejś, czy to się tam znajduje w środku, to co potem trzeba zrobić z tym znaleziskiem?
2: To też zależy od specyfiki miejsca, z którego to znajdujemy i wydobywamy. W Opolu, w Odrze, to te skamieniałości są przenoszone do naszego tutaj specjalisty, który zajmuje się właśnie tymi stworzeniami morskimi i on je preparuje przy użyciu urządzeń, narzędzi dentystycznych, zabezpiecza. Ja specjalizuję się w skamieniałościach kręgowców, głównie właśnie z Krasiejowa, no i też po okresie wykopaliskowym, który zawsze mamy w wakacje, przewozimy te okazy, zaczynam je delikatnie preparować przy użyciu różnych narzędzi dentystycznych, dremeli, sklejam, jeżeli coś się rozpadło, po wydobyciu takich okazów, jeżeli coś jest interesujące, jeżeli coś jest nowe dla nauki, no to przystępujemy do dalszych badań, robimy zdjęcia, ilustracje, porównujemy z publikacjami, no i w ten sposób powstają nowe artykuły, nowe odkrycia, czasami nowe gatunki. My cały czas, już od 20 lat pracujemy w stanowisku krasiejowskim. Tak jak wspomniałem, co roku są wykopaliska. No i odkryliśmy kilka tysięcy, jeżeli przynajmniej kilka tysięcy różnych skamieniałości, głównie prehistorycznych płazów i gadów. No i wiele jest różnych artykułów. Między innymi zostały opisane przynajmniej 6 gatunków dużych kręgowców sprzed 230 milionów lat.
0: Naszym gościem był Jakub Kowalski z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim. No i proszę, jakiś dostęp do morza Opole jednak ma.
1: SK Opole News.
0: Dorota Sań, a teraz żegluj. Na Odrze też można. Jest z nami Anna Markuszewska-Łabudzińska z opolskiej drużyny żeglarskiej.
1: SK Opole.
4: Tak, zdecydowanie. Żeglowanie to nie tylko morze, żeglowanie to nie tylko jezioro. Żeglowanie to również rzeka. Mamy niesamowitą rzekę, która jest, mimo że ludziom się wydaje, że nie jest czystą rzeką, oprócz tego, że tutaj pływamy w okolicach samego Opola, czyli na kanale Ulgi i na Odrze, organizujemy też dla młodzieży spływy takie, że płyniemy Odrą do Wrocławia, potem wracamy, płyniemy na żaglach. Niesamowita jest rzeka, ma bardzo mało, jeżeli chodzi tutaj o nasz teren, takiej infrastruktury, która sprzyjałaby żeglarstwu, chociażby jakichś portów czy jakiegoś zabezpieczenia medialnego. Więc można powiedzieć, że jest taka dzika. Tych jednostek nie pływa tutaj u nas bardzo, bardzo dużo, ale dzięki temu jest niesamowita. Człowiek płynie dookoła, ma pola, jakieś krowy się pasą. Co jakiś czas tylko wpływamy do miejscowości. Najczęściej musimy się prześluzować, ale śluzy najczęściej są gdzieś tam na obrzeżach, więc właściwie mija się te miejscowości, aż w końcu dopływa się do Wrocławia. Więc to jest taki inny sposób poznawania też rzeki, poznawania tej przyrody, która jest dookoła. Mnóstwo ptaków, mnóstwo ryb, no coś niesamowitego tak naprawdę. Ludzie jeżdżą na Mazury, gdzie jest ich bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę Odra mnie osobiście miejscami też takie Mazury przypomina, tylko takie Mazury sprzed lat, kiedy jeszcze nie było tam tak dużo ludzi. Jak ktoś kocha żeglarstwo, to Odra jest pięknym miejscem, żeby to rozwijać.
3: Taki, można powiedzieć, nieodkrytym jeszcze złotem w pewien sposób. Czy jeszcze do Was można w ogóle dołączyć?
4: Drużyna przyjmuje dzieci od 10 roku życia, czyli od 4 klasy. Przyjmujemy nowe dzieci we wrześniu i w październiku, ponieważ nasza praca jest taka dość cykliczna. Od września, października prowadzimy mnóstwo takich zajęć, szczególnie mówię o harcerzach nowych, którzy właśnie chcą dołączyć, że potem jak przychodzą w ciągu roku, po pół roku, po 7 miesiącach, bo kiedyś tak przyjmowaliśmy dzieci, to trochę nie wiedzą do końca, o co chodzi. A to jest tak ustawiona jest praca z młodzieżą, że wrzesień, październik przyjmujemy nowych harcerzy, pracujemy z nimi, uczymy ich harcerskich, żeglarskich takich podstaw i ukoronowaniem tego jest obóz, który jest w lipcu, który tak naprawdę podsumowuje cały rok pracy, mocno integruje też z pozostałymi harcerzami, bo nowe dzieci to jest jedno, ale jest mnóstwo dzieci harcerzy, którzy są u nas po 7, 8, 9, 10, 12 lat, bo przyszły jako małe dzieci i wciąż z nami są. Więc na chwilę obecną nie. Zapraszamy też na obozy, które organizujemy, ponieważ jako Towarzystwo Przyjaciół organizujemy w czasie wakacji obozy dla dzieci niezwiązanych z drużyną. Są to takie tygodniowe obozy, gdzie dla dzieci od 6 do 12 roku życia, gdzie dzieci śpią w namiotach, gdzie poznają żeglarstwo i poznają harcerstwo. Po pół dnia mają zajęcia żeglarskie, pół dnia mają zajęcia takie terenowe, typowo kojarzące się z harcerstwem. I po takich 6 dniach wracają do domu i często takie dzieci, które jadą do nas na obóz, stwierdzają, podoba mi się to. Podoba mi się to żeglarstwo, podobają mi się te zabawy, podoba mi się to wspólne śpiewanie, te ogniska. Chciałbym do nich dołączyć. I takie dzieci często właśnie tworzą tych nowych harcerzy, którzy pojawiają się u nas we wrześniu. Także zachęcam do pojechania z nami na obóz, a potem we wrześniu do zapisania się do drużyny.
3: A przyjmujecie tylko dzieci, czy pełnoletnich też?
4: Przyjmujemy tylko dzieci. To znaczy, ja powiem tak, najłatwiej jest dołączyć do drużyny, będąc dzieckiem. Czy to w 4., 5., 6. czy 7. klasie. Trudniej już dołączyć jest młodzieży takiej licealnej, ponieważ jest trudno wytłumaczyć, ale jakby pewne zasady, które mamy w drużynie, one tak trochę rosną wraz z dzieckiem. Jak ktoś dołącza jako nastolatek, to na początku trochę nie bardzo wie, gdzie jest i nie może się w tym odnaleźć, choć nie mówię, że nie jest to niemożliwe, ale rzeczywiście najlepszy czas na dołączenie do drużyny to tak między czwartą a powiedzmy siódmą klasą szkoły podstawowej. Cóż, dorosłych zapraszamy, dorośli mogą dołączyć do stowarzyszenia, czyli do Towarzystwa Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy po to, żeby wspierać w swoich działaniach drużynę, ale tak jak wspomniałam, organizujemy też obozy, wypoczynek dla dzieci, które nie są związane z drużyną, czyli tak naprawdę działamy na rzecz dzieci na pewno z miasta, sporo z województwa, ale mam też dzieci, które przyjeżdżają do nas na obozy spoza naszego województwa, bo byli raz, spodobało im się i jeżdżą dalej. Także mieliśmy dzieci już z Torunia, z Warszawy, regularnie przyjeżdżają do nas dzieci z Belgii, z Francji, które gdzieś tam przyjechały tutaj do dziadków na wakacje, pojechały raz i już przyjeżdżają do nas codziennie. Ale to wszystko pod warunkiem, że ktoś polubi żeglarstwo, bo to z żeglarstwem i z każdym innym zainteresowaniem. Jak ktoś to polubi, jak ktoś to pokocha, to będzie wracał. A niektórzy jadą raz, stwierdzają, nie, to nie jest dla mnie, chyba spróbuję czegoś innego i już nie wracają. Więc te obozy są takim dobrym momentem, żeby sprawdzić. Podoba mi się to? Jadę. Zostanę harcerzem, zostanę żeglarzem, dołączę do drużyny. Albo przetrwam te 6 dni i stwierdzam, że to nie dla mnie.
5: Każdy może zdecydować. Jeszcze chciałam się zapytać. Wcześniej pani wspomniała o właśnie tych zasadach waszych. Tutaj tak od razu nawiążę, to czym one się różnią od tych zasad ogólnie harcerzy? Czy są właśnie jakieś różnice?
4: To znaczy nie ma różnic. Różnic nie ma zupełnie. Tak samo jak w harcerstwie lądowym, czyli harcerstwie, które nie ma jakiejś specjalizacji, bo my jesteśmy drużyną specjalistyczną w związku z tym, że mamy specjalizację żeglarską. Tak samo tam, jak i u nas, głównym takim wytycznym jest prawo harcerskie i ono jest wszędzie takie same. U nas dodatkowo obowiązuje etykieta jachtowa, czyli to, co obowiązuje na jachcie. Wszystkie zasady, które są związane z tym, jak pływamy na jachcie. Więc de facto jest to samo, ale tak naprawdę jest więcej. Nasza działalność wygląda w ten sposób, że w tych zimowych miesiącach bardziej skupiamy się na tych tematykach i umiejętnościach typowo harcerskich, takich uniwersalnych dla wszystkich harcerzy. A jak się robi już ciepło, jak można wyjść na wodę, to wtedy więcej jest u nas tego żeglarstwa, tego pływania i na tym się skupiamy, ale tak samo jak w innych drużynach mamy mundury trochę inne, bo granatowe, mamy nakrycia głowy, zdobywamy krzyż harcerski, więc to jest akurat podobne. To żeglarstwo jest takim jakby dodatkiem, dodatkową rzeczą, którą u nas rozwijamy.
5: I bardzo Was wyróżnia, ale ja dalej o te zasady, ponieważ interesuje mnie, czym są te zasady właśnie na jachcie? Na czym to polega?
4: Taką jedną podstawową zasadą jest to, że na jachcie jest jedna osoba, która można powiedzieć rządzi. Na jachcie rządzi sternik. Osoba, która ma tą funkcję, ma, można powiedzieć, władzę absolutną. Jak sternik powie ci, że masz coś zrobić, to trzeba to zrobić. To nie wynika oczywiście z jakiejś chęci władzy tego sternika. To wynika tylko z jednej rzeczy. To wynika z bezpieczeństwa. Sternikiem jest zawsze ktoś, kto jest doświadczony, kto potrafi to robić. Dzieci na łódce są różne. Są takie, które też potrafią, ale są też takie, które są na tej łódce po raz pierwszy. I sternik jest taką osobą, która tak naprawdę z tą łódką sama sobie poradzi. I na początku dla niektórych jest trudne to, że ktoś im każe coś robić i oni, bo tego uczymy, tak naprawdę bez zastanowienia i bez dyskusji mają to polecenie wykonać. Łódka, żaglówka to wiatr. Gdy wiatr jest słaby, łódka płynie powoli i wszystko na tej łódce dzieje się powoli. Gdy wiatr jest mocny, wszystko nagle przyspiesza. I my uczymy dzieci, że jak sternik coś powie, wykonujemy to natychmiast. Bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby ta łódka się nie wywróciła, o to, żeby po prostu wszyscy cali i zdrowi wrócili. Więc to jest taka pierwsza I najważniejsza rzecz, słuchamy sternika. Oprócz tego jest mnóstwo takich rzeczy związanych, i wszystko tak naprawdę jest związanych z bezpieczeństwem. Nie wystawiamy rąk za burtę, żeby gdzieś ta ręka nie została zgnieciona, żeby inna łódka przebywająca w jakiś sposób czegoś nie uszkodziła. Są też takie rzeczy związane troszeczkę z, można powiedzieć, przesądami. Nie gwiżdżemy na łódce, żeby nie przestał wiać wiatr. Bo jednak żaglówka potrzebuje tego wiatru. Nie krzyczymy, bo to kojarzy się jednak z wzywaniem pomocy, albo nie usłyszymy kogoś, kto tą pomoc będzie wzywał. Na łódce też wymagamy od dzieci, uczymy dzieci bycia tak zwanym wykwalifikowanym członkiem załogi, czyli żeby w różnych sytuacjach wiedziały, jak się zachować, że nie tylko ślepo wierzymy, co nam powie sternik, ale też żebyśmy czasami sami potrafili reagować. Uczymy też jakby właśnie wykonywania poleceń, ściśle tak, jak powinno się zrobić, po to właśnie, żeby ta żaglówka bezpiecznie płynęła. Więc generalnie te zasady na łódce cały czas krążą wokół bezpieczeństwa. Pływamy w kamizelkach ratunkowych, nawet jak jest gorąco, po to, żeby w razie czego, nawet jak ktoś wypadnie za burtę, bo zdarzają się takie rzeczy, żebyśmy, nie wiem, przestraszyli się i spanikowali, nawet jak umiemy pływać, żeby ta kamizelka nas utrzymała. Wszystkie zasady na żaglówkach jednak wiążą się z takim bezpieczeństwem.
5: I ona jest najważniejsze jeszcze a propos tego żeglarstwa i waszych tradycji, zasad, to czy macie jeszcze właśnie jakieś takie inne przesądy, bądź jakieś takie swoje przyzwyczajenia, bądź rzeczy, które właśnie są typowo najczęściej stosowane nad morzem, jednak wśród tych innych żeglarzy, które wy tutaj też wzięliście, typu właśnie chociażby to, że nie można gwizdać na łódce, to czy macie podobne rzeczy jakieś?
4: Aż takich to może nie, ale mamy coś takiego, co nazywa się regulaminem drużyny, czyli to jest taki regulamin, który określa, w jaki sposób w drużynie funkcjonujemy, co możemy, czego nie możemy, jakie mamy obowiązki. W związku z tym, że jesteśmy drużyną żeglarską, posiadamy sprzęt żeglarski, czyli kilkadziesiąt żaglówek, które ponadto, że są cudowne i że na nich pływamy, wymagają remontów, wymagają odpowiedniego zaopiekowania na ten okres zimowy i w związku z tym te łódki wymagają różnych nakładów pracy. I na przykład jednym z takich rzeczy, która nas wyróżnia, to jest to, że harcerze chcący być członkami naszej drużyny mają obowiązek przepracowania tak zwanych prac bosmańskich. Prace bosmańskie to jest praca przy sprzęcie, malowanie, szlifowanie, mycie, nie wiem, sprzątanie, ale też praca przy naszej przystani, bo barka to ten statek, który my widzimy na kanale Ulmi, ale gdy przyjdziemy zawał przeciwpowodziowy, mamy wydzierżawiony teren, gdzie mamy hangar, warsztat, gdzie się te wszystkie naprawy odbywają. No i tam przychodzą dzieci, przychodzi młodzież i na rzecz tej przystani, tych łódek, po prostu pracują. Takich prac bosmańskich muszą wykonać 24 godziny w ciągu całego roku i to jest dodatkowe, bo zbiórki to jest, kiedy się spotykamy, kiedy uczymy się różnych rzeczy, kiedy śpiewamy wspólnie. To jest jedna rzecz, to się dzieje w ciągu tygodnia, a 24 godziny, czyli krótko mówiąc 4 razy w ciągu roku po 6 godzin cały zastęp się spotyka po to, żeby wykonywać te prace bosmańskie. I to są takie rzeczy, które są dodatkowe. I jak ktoś chce u nas być, chce pojechać na obóz, to jest jakby zobowiązany, żeby to robić. Jeżeli tego nie wyrobi, na obóz nie jedzie. To też dzieci mocno motywuje. Z drugiej strony uczy ich takiej pracy społecznej, pracy wolontariackiej. No bo to, że ja pracuję przy jakiejś łódce, to nie wiadomo, czy nie będę pływać. Może będę pływać na zupełnie innej. My jako drużyna mamy takie motto. Ono brzmi: pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Uczymy tego właśnie dzieci, że pracują na rzecz całej drużyny. My w tej chwili przyjmujemy dzieci od 10 roku życia, ale w drużynie są również osoby, które są powyżej 18 roku życia, bo już są wiele, wiele, wiele lat. I na przykład na takim obozie my nie dzielimy dzieci według wieku, że na przykład najmłodsi osobno, starsi osobno, oni są wymieszani, pracują w grupach, tak zwanych wachtach. Każda grupa jest, powiedzmy, około 10 czy tam 12 osobowa i tam są przeróżne dzieci. Tam są starsi, młodsi. Młodsi uczą się, patrząc na tych starszych. Starsi pokazują młodszym, pomagają im, jak pewne rzeczy zrobić. Jest niesamowite, jak oni się wzajemnie od siebie uczą. I ci starsi od młodszych, i ci młodsi od tych starszych. Także mnóstwo takich społecznych różnych umiejętności. umiejętności w drużynie rozwijamy.
5: Czy przychodząc do Was, to czy trzeba mieć już wcześniej jakieś umiejętności, czy na przykład trzeba umieć pływać, bądź nie wiem, wiązać odpowiednio liny?
4: Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o umiejętność pływania, to nieważne, czy ktoś potrafi pływać, czy nie, gdy wychodzi na wodę, i tak pływa w kamizelkach ratunkowych. Właściwie żadnych umiejętności żaglarskich. My jesteśmy po to i tak mamy ułożony program pracy, żeby wszystkiego powoli, po kolei harcerze nauczyć. Bo to jest tak, że te najmłodsze dzieci pływają na małych żaglówkach, zyskują tam pewne umiejętności, przenoszą się na kolejne żaglówki. Po skończeniu 14 roku życia mają możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Jest to normalny państwowy dokument, który uprawnia do, po zdaniu państwowego egzaminu, który uprawnia do żeglowania po wodach śródlądowych właściwie na wszystkim. Więc dla naszej harcerzy po 14 roku życia organizujemy takie kursy, które się kończą egzaminem.
0: Naszym gościem była Anna Markuszewska-Łabudzińska z Opolskiej Drużyny Żeglarskiej, która raz w roku tylko organizuje nabór, niestety tylko dla dzieci.
1: SK Opole News.
0: Dorota Sań na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, ale potrafi wciągnąć na długie godziny. Kostka Rubika ma też swoje polskie oblicze. O tym, jak wyglądają zawody, kto króluje wśród światowych mistrzów układania i jak zacząć swoją przygodę, opowie nasz gość Karol Zakrzewski, delegat Światowej Organizacji Speedcubingu. Jak zaczęła się Twoja przygoda z kostką Rubika?
6: Zaczęła się dość standardowo. W pierwszej klasie liceum udałem się na wyjazd do Głuchołazów. Tam poznałem dwóch moich kolegów z klasy, którzy okazało się, że są bardzo dobrze w układaniu. Układali w okolicach 30 sekund, a nawet poniżej. Wtedy wydawało mi się, że to jest prędkość światła i bardzo mi to zaimponowało. Już kilka lat wcześniej miałem w domu taką kostkę Rubika mega tandetną i przypomniałem sobie o tym, jak właśnie spotkałem tych kolegów, poznałem ich bliżej. Jak wróciłem z wyjazdu, to też sobie zakupiłem kostkę. Zajęło mi chyba tydzień nauka z poradnikiem z YouTube'a i od tamtego czasu regularnie jeżdżę na zawody. Na pierwsze zawody w ogóle pojechałem z tymi kolegami, których poznałem, którzy mnie wkręcili. Oni nie byli aż tak to wkręceni, po prostu nauczyli się i czasami sobie pokładali, ale nie mieli takiej motywacji, żeby jeździć regularnie na zawody. Oni mają chyba tylko kilka zawodów, a ja mam już ponad 200.
7: No, to bardzo ładna liczba. A powiedz mi, na jakiej kostce ty w ogóle najczęściej układasz? No bo tych rodzajów, jak wiemy, jest tutaj mnóstwo.
6: Jestem, można powiedzieć, wszechstronny, ale moją główną konkurencją jest układanie tej klasycznej kostki Rubika, tylko że jedną ręką. Oczywiście w tej klasycznej kostce Rubika dwiema rękami też jestem całkiem dobry. Często zdobywam medale na zawodach w tej konkurencji, ale no, wszystkie tytuły takie najważniejsze mam właśnie w układaniu kostki jedną ręką. Jestem z wicemistrzem Europy z 2018 roku właśnie w tej konkurencji, trzykrotnym mistrzem Polski oraz miałem też rekord Polski raz w 2023, to było ułożenie 7,5 sekundy.
7: No to robi naprawdę wrażenie. A powiedz mi, jak długo zajęło Ci dojście do takiej perfekcji? Czyli żeby ułożyć jednak w 7 sekund tę kostkę, to naprawdę trzeba troszeczkę chyba ćwiczyć.
6: No tak naprawdę prawie 10 lat mi zajęło pobicie tego pierwszego rekordu, 7,5 sekundy. Ale do takiego poziomu już układania 12-13 sekund zajęło mi 2,5 roku. Już w 2016 miałem średnią w okolicach 12 sekund. No i niestety od tamtego czasu już nie zrobiłem znacznego progresu. No, czasami się po prostu dobija do takich własnych szczytów umiejętności i ciężko jest przebić się i robić jakikolwiek progres ponadto.
7: No ale łatwo jest zacząć. Co byś powiedział osobie, która teraz dopiero zaczyna swoją przygodę z kostką Rubika? Co powinna zrobić?
6: To zależy, jakie kto ma ambicje, motywacje i dlaczego w ogóle sięga po kostkę. Jeżeli ktoś chce po prostu się dobrze z nią bawić, samo układanie kostek już jest na tyle przyjemne, bo sprzęt poszedł na tyle do przodu, że samo układanie, kręcenie już jest przyjemną czynnością, no to myślę, że każdego można zachęcić bez problemu, żeby się nauczył. Bez problemu każdy z poradnikiem jest w stanie się nauczyć w kilka lub kilkanaście dni ewentualnie. Jak się układa, już do czasów poniżej minuty można zejść w niecały miesiąc. Jeżeli ktoś jest naprawdę ambitny i celuje w jakieś tytuły, w jakieś rekordy, no to ciężko jest uzyskiwać tytuły w tych takich głównych konkurencjach, takich popularnych, jeśli się zaczyna mając 20 lat i więcej. Przykładowo rekordzista świata z Chin, Yi Heng Wong, ma 10 lat i zaczął układać chyba w wieku 4 czy 5 lat. Był ciągle pod okiem trenerów doświadczonych. Mama też go ciągle motywowała do tego, no i aktualnie jest praktycznie nie do prześcignięcia. No i on nie jest jedynym takim odosobnionym przypadkiem. Cała czołówka praktycznie zaczynała w wieku około 10 lat lub mniej, lub więcej, coś takiego. Jeżeli ktoś jest ambitny i ma właśnie już w młodym wieku takie ambicje, to przyszłość stoi przed nim otworem.
7: Ale to myślisz, że jak ktoś jest młodszy, to jest mu na przykład łatwiej to wszystko wypracować niż osobie dorosłej, która na przykład też by chciała teraz rozpocząć taką swoją przygodę?
6: Zdecydowanie łatwiej jest osobom młodym ze względu na jeszcze nie do końca ukształtowany umysł, palce. Palce wtedy lepiej się przystosowują, jeśli w trakcie rozwoju mają właśnie do czynienia z kręceniem kostką. No i tak samo też sam czas. Dzieci z reguły mają więcej czasu niż dorośli ze względu na ilość obowiązków, dlatego dużo czasu w połączeniu z tą zdolnością do przyswajania nowych rzeczy sprawia, że młodzi są o wiele bardziej potencjalnie, mają większą szansę, żeby uzyskiwać najlepsze wyniki na świecie.
7: Ale to wystarczy nauczyć się jakichś algorytmów, czy jednak jest to bardziej skomplikowane?
6: Może niewiele bardziej skomplikowane. Ja bym tutaj wymienił trzy rzeczy. Trzeba się uczyć algorytmów, trzeba dużo układać i stosować taki look ahead, czyli połączenie wykorzystywania algorytmów z szybkim układaniem, tak żeby nie robić serii wykonania na przykład 10 ruchów i później pauza, kolejne 10 ruchów pauza, tylko żeby te serie były praktycznie nie przedzielone żadnymi pauzami, żeby te pauzy nie przedłużały niepotrzebnie ułożeń. Na przykład ten Yihengguang, o którym wspomniałem, on potrafi zaplanować prawie całe ułożenie już na etapie oglądania kostki przed wystartowaniem czasu, więc jeśli on już ma zaplanowane całe ułożenie, to potrafi wykonać te wszystkie ruchy bez żadnej pauzy tak naprawdę.
7: Ale to bardzo się różni w zależności od rodzaju kostki?
6: Na pewno. Są kostki typu 2x2, Pyraminx, East Cube, gdzie topowi zawodnicy praktycznie 90% ułożeń wszystko przewidują w czasie oglądania kostki. Ale kostki takie jak 6x6, 7x7, no tam już nie ma opcji, żeby przewidzieć wszystko, to już są setki ruchów do wykonania w trakcie całego ułożenia. No i tam się zapamiętuje jeden z pierwszych etapów, a później już się wykonuje intuicyjnie to, co trzeba robić po prostu krok po kroku.
7: A zdarzyło Ci się uczyć jakieś osoby właśnie od podstaw, jak działać z tą kostką Rubika i jak się z nią obchodzić?
6: Tak, mam na swoim koncie kilkunastu uczniów, nawet byłem nauczycielem, trenerem bardziej w szkole speedcubingu. Już nie jestem tam trenerem, ta szkoła dalej funkcjonuje, naprawdę są tam dobrzy trenerzy, więc jeżeli ktoś jest ambitny, to naprawdę może z tego skorzystać.
7: A na Opolszczyźnie, w Opolu, są takie miejsca, w których właśnie można rozwijać to swoje zainteresowanie dotyczące kostki Rubika?
6: Niestety nie. Speedcubing jest na tyle rozproszonym hobby, że istnieje mało takich stacjonarnych klubów, takich miejsc, gdzie można się uczyć. Na pewno jest coś takiego w Gdańsku, gdzie jest to duże miasto, więc niektóre szkoły dogadały się z trenerem speedcubingu Ruby Trenerem, który ma też kanał na YouTubie, jest dość rozpoznawalny. Ma bardzo dobry poradnik do układania kostki, który polecam. Jeżeli ktoś chce po prostu sięgnąć pierwszy raz po kostkę, to jest bardzo dobry poradnik, żeby bez takiej zbędnej nauki na fajnych skojarzeniach się nauczyć, to jest bardzo dobra opcja. No i tak jak wspomniałem, jest to rozproszone hobby, więc mało jest takich miejsc, gdzie można przyjść i się nauczyć. Te szkoły, o których wspomniałem, tak Key for Fun i Ruby Trener, oni uczą zazwyczaj zdalnie, czyli łączą się z uczniem przez Discord, przez jakiś komunikator i to się odbywa wszystko z kamerką, żeby nie tracić czasu na dojazdy i bez zbędnych kosztów.
7: A na Opolszczyźnie w ogóle układanie kostki Rubika jest popularne?
6: Wydaje mi się, że nie tak bardzo jak na przykład w sąsiednim Górnym Śląsku. Ja z Opolszczyzny znam może kilku takich speedcuberów, którzy jeżdżą regularnie na zawody. Może to wynika z tego też, że na Opolszczyźnie zawody odbywają się 2 razy w roku i są dość małe. Oczywiście jest szansa na organizację większych zawodów, ale to też nikt chce nie zobiecywać, bo może to nie wypalić po prostu.
7: Jak wyglądają rekordy w Opolu, w Polsce, na świecie?
6: No, rekordy Opolszczyzny to dzierżą tak naprawdę dwie osoby, czyli ja oraz Szymon Brzana. Polska ma dość dobry poziom w większości konkurencji. Mamy takiego dominatora większości kostek sześciennych, czyli Tymona Kolesińskiego. On jest mistrzem świata w kostce 5x5. W kostce 3x3, tej klasycznej, jest drugim wicemistrzem świata, więc też jest bardzo, bardzo dobry. Na świecie dominują Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny jeszcze nie tak bardzo, jak myślę, że będą na przykład za 5 lat dominować, ze względu na to, że wkracza to pokolenie tych młodych speedcuberów, którzy pracują już od najmłodszych lat pracują z trenerami i to zaowocuje, myślę, że za kilka lat, że będą już przejmować scenę od Amerykanów.
7: A ty jak wspominasz swoje pierwsze zawody?
6: Moje pierwsze zawody to były Gliwice w 2014 roku. To były zawody dniowe, ale pojechałem tylko na jeden dzień. Wystartowałem w kilku konkurencjach. Uzyskałem średnią 18 sekund w tej klasycznej kostce Rubika. I w kostce 5x5 na przykład pobiłem moje życiowe rekordy, których nawet nie miałem lepszych w domu, więc byłem bardzo podekscytowany, że rekordy osobiste można bić nawet na zawodach. No i to był taki dobry boost, dobry taki power do dojeżdżenia na kolejny zawód.
7: A stresowałeś się? Jaką radę dałbyś teraz osobom, które właśnie wybierają się na swoje pierwsze zawody?
6: Ja na pierwszych zawodach trochę się stresowałem, ale tak naprawdę ten stres dalej mi towarzyszy, zależnie od konkurencji, zależy od tego, jak mi zależy na danej rundzie, na danych zawodach. Na przykład na tych zawodach się o wiele mniej stresuję niż na przykład na Mistrzostwach Polski, w których regularnie uczestniczę. A rada dla osób, które zaczynają jeździć na zawodach? Na pewno trzeba być skupionym na swoich ułożeniach. Można sobie na przykład słuchać jakiejś muzyki przed ułożeniami, czytać coś, rozmawiać z sędzią. Jest dużo technik, które starają się właśnie nie myśleć o tym stresie, nie myśleć o tym ułożeniu. Też różne są podejścia do niektórych konkurencji. Należy mieć różne podejścia. Nie ma uniwersalnej metody, trzeba po prostu eksperymentować.
7: Co najbardziej Cię wciągnęło? Właśnie ta logika, szybkość. Co jest takiego najbardziej dla Ciebie fascynującego w układaniu tej kostki?
6: Wymieniłbym kilka rzeczy. Na pewno bicie własnych rekordów. Oficjalnie i nieoficjalnie to zawsze jest taka satysfakcja, że coś się pobiło swojego. Tych konkurencji jest dużo, więc jeżeli dana konkurencja nam się znudzi, zdenerwuje, to można sięgnąć po inną i tak w kółko sobie je zamieniać. Co jeszcze mnie motywuje? Na pewno spotykanie ludzi na zawodach. Na zawodach jest bardzo przyjazna atmosfera. Są ludzie też o podobnych zainteresowaniach, więc zawsze jest z kim pogadać. No i też zwiedzanie miast w moim przypadku. Jestem fanem geografii i na swoim koncie mam już pewnie kilkaset miast w Polsce, które zwiedziłem właśnie dzięki temu, że jeżdżę na zawody.
7: No właśnie, lubisz zwiedzać. To w Opolu są jakieś miejsca, w których lepiej Ci się układa bądź gorzej? Na przykład, no nie wiem, idziesz sobie do parku i układasz kostkę Rubika na łonie natury, a może jednak nie ma takich miejsc.
6: Raczej nie zdarza mi się układać kostki w miejscach publicznych, no poza zawodami oczywiście. Raczej to jest takie hobby, które się uprawia w domu. Co prawda jest to widowiskowe i zawsze jak wyciągam kostkę gdzieś, na przykład sobie z kimś siadę, autobusem wyciągnę kostkę, no to często ktoś tam podpyta, ktoś zapyta, ktoś powie, że kiedyś też umiał układać, albo ma syna, który układa. To zawsze jest taki ciekawy temat do rozmowy.
7: A masz jakieś swoje rytuały przed układaniem, że na przykład zawsze zaczynasz od tej ścianki albo od tej?
6: Same rytuały, wydaje mi się, że nie mam. Czasami lubię sobie westchnąć, żeby tak odruchowo się odstresować. W sumie nie wiem, czy to ma jakieś zastosowanie. W trakcie ułożeń tą klasyczną kostkę Rubika układam na 6 z dostępnych kolorów, więc jestem dość uniwersalny. Większość speedkeeperów układa na tylko białym albo na białym i żółtym. Po prostu tak uczą na poradnikach, żeby układać biały krzyż i później już to z tym zostają. Nie mówię, że to jest złe, ja po prostu wolę układać na wszystkich, żeby być elastycznym.
7: A co było najtrudniejsze w nauce w ogóle tych kostek? Bo jak już wiemy, ćwiczysz nie tylko na jednej, ale na kilku. To co sprawiło Ci jednak tę największą trudność?
6: Myślę, że nauka tych dłuższych algorytmów na samym początku, tych, które mają około 10 ruchów. Nauczysz się tak, żeby ich nie wykonywać z kartki, tylko po prostu wdrożyć do pamięci mięśniowej w palcach oraz po prostu zrozumienie, jak poruszają się ściany. Na początku, jak niektórzy sięgają po kostkę, to nie mają w ogóle tej wyobraźni przestrzennej na kostce wyszkolonej i muszą naprawdę dużo się z nią pobawić, dużo tak się też pomylić, czasami dużo błędów popełnić, żeby zrozumieć, skąd wynikają. No i właśnie myślę, że ten tydzień to jest dość długo jak na naukę, mi zajęło to tydzień, ale znam osoby, które nauczyły się układać w jeden dzień.
7: A jak w ogóle patrzysz na scenę zawodów tutaj na Opolszczyźnie, to co można byłoby tutaj zmienić, żeby właśnie, nie wiem, było więcej osób zaangażowanych w kostkę Rubika, w układanie jej na czas i w ogóle jak patrzysz na tych zawodników? Czy jest tutaj ich dużo fajnych, dobrych?
6: Może by byli, gdyby tutaj były regularnie zawody. To jest dość poważny problem, znaczy poważny problem, no zależy dla kogo spytać. Organizacja zawodów to nie jest nic dochodowego, więc chęć organizacji zawodów kończy się na tym, że osoba, która jest młoda, która chciałaby mieć zawody w swoim mieście, na przykład w Opolu, na przykład nie wie, z kim się skontaktować. Jeżeli skontaktuje się ze mną, to raczej uda się coś zorganizować, tylko że w przypadku takich osób ciężko jest wymagać, żeby potrafiły gdzieś pójść, załatwić coś takiego poważnego jak użyczenie sali, wynajem sali, najlepiej po mniejszych kosztach niż rynkowych. No i po prostu takich osób jest mało, ponieważ jeżeli nie ma z tego realnych korzyści materialnych, no to trzeba polegać na tym, że jacyś pasjonaci po prostu będą chcieli poświęcić swój wolny czas, żeby zorganizować zawody i nie mieć z tego żadnych korzyści zarobkowych.
7: A ty masz swój kanał, na którymś na przykład pokazujesz, jak układać kostkę Rubika?
6: Posiadam swój kanał, jest trochę martwy. Mam tam nagrania z zawodów, w zasadzie jeszcze sprzed roku 2020, później już tam nie za bardzo cokolwiek rzucałem. Mam chyba jeden poradnik do układania kostki, mam kilka poradników takich specyficznych już do konkretnych sytuacji na kostce. Zawsze jak ktoś pyta, jak się nauczyć, to odsyłam do poradnika Ruby Trenera, który jest uniwersalny. On jest co prawda dla dzieci, ale no, osoba dorosła też go zrozumie i fajnie sobie zapamięta te skojarzenia, które tam są przedstawione.
1: SK Opole.
0: Moim gościem był Karol Zakrzewski, delegat Światowej Organizacji Speedcubingu. Może najwyższa pora odkurzyć kostkę i dać jej i sobie drugą szansę, skoro trening czyni mistrza. To wytrenujcie go i wy. Będziemy za was trzymać kciuki. Kostki raczej. Dobra, też spróbujemy.
1: SK Opole News.
0: Dorota Sań, 600 ton masy bitumicznej, tyle każdego dnia wylewają budowlańcy na najazdach estakady koło obwodnicy. Wielka akcja potrwa jeszcze ponad tydzień. Budowa zakończy się we wrześniu, a budowa mostu w części zdrojowej Głuchołaz ruszy dopiero w przyszłym roku. Na razie jest tam wojskowa przeprawa. Stary most zniszczyła powódź i trzeba było go rozebrać.
1: SK Opole.
0: Pora na nasz kącik ornitologiczny opolski i zaskakujący. Jest z nami Łukasz Bernik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i nie padnie pytanie, czy w Opolu są mewy, czy rybitwy. Nie czas na miejskie legendy. Czas teraz ptaków, które niestety znikają. W zastraszającym tempie maleje liczba wróbli, ale też gawronów. Przez wiele lat zamieszkiwały wyspę Bolko. Teraz trzeba mieć szczęście, żeby je spotkać.
8: No chcemy zobaczyć, jaka jest obecnie liczebność, choćby orientacyjna. No jeżeli chodzi o gawrona, no to jesteśmy w stanie dość dokładnie go policzyć. Myślę, że udało nam się znaleźć większość, jeżeli nie wszystkie gniazda tego gatunku. Większość znajduje się bodaj na terenie Śródmieścia i Starego Miasta. Są też na Nadodrzu, natomiast w wielu częściach Opola tego gatunku jako lęgowego raczej nie ma, bo zimą oczywiście gawronów jest więcej i przez to też niektórzy wysnuwają błędny wniosek, że jest to ptak u nas liczny. Owszem, on jest w miarę liczny jako ptak przelotny, zimujący, choć też tych zimujących jest mniej niż kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o populację lęgową, no to mamy do czynienia z bardzo dużym spadkiem. W 2020 roku gawron trafił na czerwoną listę ptaków Polski właśnie w związku z tym spadkiem, który w ciągu 15 lat przed 2020 rokiem wyniósł 57%. To jest naprawdę dużo. Mówimy, powtarzam, o ptakach lęgowych gniazdujących u nas. No i jest to dość niepokojące. No i warto liczebność gawrona monitorować. Jeżeli chodzi o dzierlatkę, to też jest ptak no, raczej zmniejszający liczebność, ginący na Śląsku. W Opolu wciąż jeszcze występujący. No i chcemy właśnie ustalić, gdzie on jeszcze występuje, ile mniej więcej mamy tych stanowisk. No natomiast no, jest to ptak dość rzadki i był też dosyć rzadki, kiedy zaczynają obserwować ptaki jakieś 15 lat temu, bo zdaje się, że wyraźny spadek nastąpił pod koniec ubiegłego wieku. Już tak mniej więcej w latach 80-tych, 90-tych, nawet wcześniej już było widać, że dzierlatki jest coraz mniej. No i no też warto co jakiś czas sprawdzać, ile jeszcze tych ptaków zostało. No nie wiem, czy możemy coś z tym zrobić, tym bardziej, że dzierlatka no, lubi takie siedliska, które niekoniecznie są bardzo bogate przyrodniczo i których niekoniecznie chciałbym widzieć dużo w Opolu, natomiast jest to bardzo fajny ptaszek z długim czubkiem, którego bardzo przyjemnie się obserwuje, więc no, fajnie, że jeszcze występuje i nawet jeżeli w Opolu będzie choćby kilka par no to jest to coś, z czego można się cieszyć.
7: To zanim przejdę do dzierlatki, to jeszcze bym na chwilę chciała wrócić do gawrona naszego. Wspomniałaś, że kilka stanowisk jego jest w Opolu. Ile mniej więcej?
8: Tak, mówiąc z pamięci, no to będzie chyba około 10 różnych stanowisk i tutaj trzeba podkreślić, że gawron gniazduje przede wszystkim kolonijnie. Rzadko można znaleźć pojedyncze gniazda i to też zazwyczaj są gniazda, które są w niedużej odległości od jakichś większych kolonii. No w Opolu te kolonie obecnie są małe. Jeszcze jakiś czas temu, no nie powiem dokładnie kiedy, ale myślę, że około 15-20 lat temu, zdaje się, że kolega Maciek Kowalski to mówił, że było w samym parku nadodrzańskim około 400 par, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no teraz tam są zaledwie 4 gniazda, a w całym Opolu to będzie poniżej 60 par, bo naliczyłem 62 gniazda, przy czym jedno jest zajęte przez uszatkę, jedno przez grzywacza, co najmniej jedno chyba jest porzucone. Znajduje się w kolonii, ale nie widziałem na nim ptaków, więc no od tej liczby gniazd jeszcze warto chyba odjąć kilka par, więc myślę, że możemy założyć, że bo większość gniazd oczywiście jest zajęta, ale możemy założyć, że to jest trochę poniżej 60 par. Lata temu, kiedy liczyłem w Opolu gawrony, no to wyszło mi około 130 par, czyli duża różnica. W 2015 roku no, na terenie samej pasieki to było ponad 120 gniazd. Więc no, różnica jest duża, spadek jest zauważalny. W pewnym stopniu wiąże się to pewnie ze zmianami klimatycznymi. Wygląda na to, że gawron jest na nie dość wrażliwy. No i oczywiście no, są też inne czynniki. Przez lata na przykład niszczono gniazda gawrona. Pozwalało na to nasze prawo, znaczy wciąż pozwala, bo gawron jest objęty ochroną częściową, czyli ścisłą poza granicami miast, ale właśnie w granicach miast można uzyskiwać zezwolenie od regionalnych dyrekcji ochrony środowiska na niszczenie. No, wydawano też nawet zezwolenia na zabijanie ptaków, no bo gawrony były i przez wielu pewnie wciąż są postrzegane jako dość uciążliwe sąsiedztwo. Przez to, że kraczą, że wiadomo, no, zdarza się im zabrudzać ławki, czy czasami nawet pożyczyć odzież. Natomiast myślę, że to jest kwestia podejścia, bo gdybyśmy na gawrony spojrzeli inaczej, dostrzegli też w nich interesujące, inteligentne ptaki, których jest coraz mniej, raczej szukalibyśmy rozwiązań. Na przykład okresowo można by montować jakieś zadaszenia pod koloniami, tak żeby gawrony nie brudziły tego, co wolelibyśmy zachować w czystości. Więc no, kluczowa jest zmiana w mentalności. No, też obserwuję gawrony zimujące. Odczytałem sporo obrączek. Dużo tych obrączek było założonych w Czechach, ptakom, które tam zimowały. Niekoniecznie stamtąd pochodzącym, raczej pochodzącym na przykład z Polski, czy ze wschodu, między innymi z Rosji. No i koresponduje też z czeską centralą, stacją obrączkarską. No i od jej kierownika wiem też, że jest również słabo z ptakami zimującymi, że też obserwują ich coraz mniej, między innymi w związku z łagodnymi zimami. Gawrony pewnie no, nie mają też motywacji, żeby lecieć tak daleko.
7: Czyli gawron bardziej lubi zimę, a w Opolu no, zima wiemy jaka jest, że często jednak tego śniegu nie ma i nie ma, czyli tych warunków dla nich dobrych, atmosferycznych.
8: To znaczy on oczywiście no, nie będzie gniazdował zimą, natomiast zimą widujemy ich więcej, dlatego że przylatują do nas ptaki z północnego wschodu, właśnie między innymi z Rosji. Raz nawet udało mi się wypatrzyć gawrona z rosyjską obrączką, ale niestety nie odczytałem całego numeru. Szkoda, ciekawe skąd dokładnie był, bo Rosja to jest duże terytorium przecież. Natomiast no, potem duża część tych ptaków wraca jednak na swoje lęgowiska na wschodzie. Część zostaje. Część to w ogóle są ptaki, które stąd pochodzą. Coraz więcej naszych gawronów zimuje, jeżeli nie w Opolu, no to stosunkowo niedaleko.
7: Rozumiem, czyli gawron jakie warunki najbardziej lubi, któremu najbardziej sprzyjają, żeby gdzieś właśnie był?
8: No przede wszystkim gawrony występują raczej w miastach. Oczywiście są też kolonie właśnie w parkach wiejskich, parkach dworskich. Natomiast no, zdaje się, że przynajmniej no, w naszym regionie, w naszym województwie raczej są to ptaki, które gnieżdżą się blisko człowieka.
7: A czym właśnie wyróżnia się takie gniazdo gawrona? Jakby ktoś teraz wyszedł i stwierdził, że chyba wydaje mu się, że to jest to gniazdo i chciałby je do Państwa przesłać, aby właśnie, abyście potwierdzili lub sprawdzili, czy faktycznie tych gawronów jest więcej czy mniej?
8: No, oczywiście można się z nami skonsultować i wysłać jakiekolwiek gniazdo, które może być gawrona w ocenie obserwatora. No, nie są to małe gniazda na ogół, choć też zauważyłem, że niektóre gawrony odwiedzają takie dosyć skromne gniazda w porównaniu choćby z sąsiadującymi. Natomiast na ogół są to stosunkowo duże gniazda, zbitki gałęzi, dosyć wysokie.
7: A czym się wyróżnia gawron właśnie? Bo w sumie nie ukrywam, że ja tych wszystkich ptaków tak dobrze zapewne jak ty nie rozpoznaję.
8: No najłatwiej poznać jest dorosłe ptaki. Znaczy wszystkie powinny mieć przynajmniej częściową łysinę u nasady dzioba. I to jest cecha charakterystyczna, czyli całkowicie czarny ptak. Wiadomo, słońce oczywiście może się mienić, opalizować. Natomiast bardzo charakterystyczną cechą jest łysina, nieopierzona nasada dzioba. Takie wyraźne z daleka rozjaśnienie.
7: Ale tutaj też właśnie mówiliśmy, że poszukujecie też dzierlatki i że no i populacja też spada w Opolu. Czy już wiadomo właśnie, jak bardzo spadła ta populacja?
8: No przyznam, że nie odświeżyłem sobie liczebności. Jakiś czas temu, no dobrych, chyba już ponad 10 lat temu inwentaryzowała dzierlatkę, jeżeli dobrze pamiętam. I ona na pewno była wtedy trochę bardziej rozpowszechniona. Występowała w miejscach, w których obecnie jej raczej nie

0: nie zmieniły, ale dzierlatka jednak się wycofała i czynniki też mogą być różne. To może być zbyt częste koszenie, bo dzielatka jest ptakiem gniazdującym na ziemi. To jest też presja drapieżników, między innymi kota domowego.
1: No i właśnie tutaj zapobiegamy wyginięciu dzierlatki w Opolu. Z tego, co już wiemy, czyli szukamy gawrona na górze, a dzierlatki, czyli trzeba szukać pomiędzy swoimi nogami, tak? Podczas spacerów?
0: Dzierlatka nie jest bardzo płochliwym ptakiem, więc może nam nawet czasami wyskoczyć spod nóg, oczywiście na odpowiednim terenie, na przykład na trawniku, czy na jakimś placu budowy, w miejscu, gdzie ma powstać wkrótce nowe osiedle. No i warto dodać, że właśnie dzierlatki lubią takie niekoniecznie atrakcyjne dla nas miejsca, niekoniecznie takie, w których widzimy ostoje przyrody, bo dzielatka jest gatunkiem stepów półpustyń, który jakiś czas temu poszerzył zasięg. No i pojawił się u nas w siedliskach, które trochę te pierwotne siedliska przypominały, czyli odpowiednie uprawy, intensywnie użytkowane pola, dlatego też nie ma za bardzo dzierlatki na wschodzie Polski, z tego co wiem, bo tam raczej dominują uprawy ekstensywne, no lepsze dla przyrody, ale no, akurat dla dzierlatki niezbyt korzystne. No i zdaje się, że dzierlatka też zwiększyła liczebność w XIX wieku w związku z boomem przemysłowym. Pojawiło się dużo zakładów, rozległych placów, no i tam też dzierlatka się odnajdowała.
1: A czym się właśnie wyróżnia dzierlatka? Bo może kiedyś skakała lub przelatywała koło mnie, a ja nigdy na nią nie zwróciłam uwagi.
0: No, dla laika to może być po prostu wróbel. No, zazwyczaj nieduże ptaki, zwłaszcza małobarwne, czyli szarawe, brązowawe, są wróblami. Natomiast dzielatka no, jednak wygląda inaczej. Przede wszystkim zupełnie inaczej się porusza. Wróble raczej podskakuje, a dzielatka przebiera nóżkami. Zazwyczaj szybciutko przebiega. No i ma przede wszystkim bardzo charakterystyczny czubek. Bardzo długi, dłuższy niż skowronek. No i ma zupełnie inny dziób niż wróbel. Wróbel ma raczej krótki dziób, bardziej typowy dla ziarnojadów. Oczywiście może też polować na owady, natomiast to jest właśnie ten dziób, który kojarzymy z ziarnojadami. No, dzielatka też oczywiście lubi ziarna, ale ten dziubek ma już wyraźnie dłuższy. I co jeszcze warto dodać? To zmniejszenie liczby, zmniejszenie populacji dzielatki może wiązać się z tym, że no, troszkę zmieniliśmy tryb życia, nie ma już powozów konnych. No i to też jest jeden z czynników, które wpłynęły na zmniejszenie populacji zarówno dzielatki, jak i wróbla, czyli mniejsza dostępność końskich odchodów z ziarnami, ale też różnych odpadów, które teraz no, raczej pakujemy.
2: Naszym i waszym gościem był Łukasz Berlik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Ornitolodzy od lat też alarmują, że coraz mniej u nas wróbli. W całym kraju w ciągu 10 lat było ponad 1,5 miliona par lęgowych. W Opolu jeszcze ich sporo, na Chabrach czy Malince, gdzie urzędują w krzakach. A jeśli wybieracie się na spacer, to patrzcie też pod nogi, może spotkacie dzierlatkę. Prześlijcie przyrodnikom fotkę, gawrona też, i pomóżcie im namierzyć tych skrzydlatych sąsiadów. A skoro o sąsiadach mowa, towarzystwo regularnie organizuje spacery ornitologiczne, które cieszą się bardzo dużą popularnością, i bywa, że trzeba na szybko organizować drugiego przewodnika i rozdzielić towarzystwo na dwie grupy. Takie spacery odbywają się nie tylko w Opolu, oni jeżdżą po całym województwie i zabierają kolejnych podglądaczy.

0: informacja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest
2: Radio.
1: Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SK Opole.

patrzył na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: jest Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.